0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Witam serdecznie.
2: Witam, dzień dobry wszystkim.
1: Sporo czasu upłynęło od naszego ostatniego spotkania. Chciałbym się dowiedzieć, co nowego u Ciebie słychać. Wiem, że byłeś w Pakistanie.
2: O, Heniu, w ciągu tych ostatnich 2 lat urodził się Eliasz Teofil i przez ten czas mieliśmy przerwę razem z moją żoną w wyjazdach. No jednakże teraz w tym roku razem z synkiem naszym 2-letnim i z naszą przyjaciółką z Czech, z Anetką, wybraliśmy się na 3 miesiące do Pakistanu, aby kontynuować te rzeczy, które tam podejmujemy podczas naszych wizyt w tym kraju.
1: A jak aktualnie, w tej chwili wygląda sytuacja w Pakistanie?
2: Sytuacja chrześcijan w Pakistanie wygląda różnie. Ona jednak jest cały czas niestabilna. Tam napięcia mogą nastąpić bardzo szybko. Mieliśmy przywilej odwiedzić 2 razy miasto Jarnawala, kiedy 16 sierpnia 2023 roku muzułmanie oskarżyli o bluźnierstwo religijne 2 chrześcijan, oskarżając ich o spalenie świętej księgi islamu, Koranu. I wydarzyły się w tym mieście duże zamieszki. Wyszło na ulicę ponad 5 tysięcy muzułmanów, którzy zaatakowali kościoły, zaatakowali domy chrześcijan. Te domy, kościoły zostały zdewastowane, spalone. Jeden taki widok, który dotknął moje serce, to były spalone ściany jednego z budynków kościoła, gdzie na tych spalonych ścianach widniały napisy Only Jesus, Jesus is God, Jesus is my Lord, we love Jesus. To taki ujmujący obraz.

0: do tej pory wielu z chrześcijan nie ma możliwości żyć w tych swoich domach. Państwo wsparło finansowo jakieś 3/4 rodzin chrześcijańskich. Z różnych powodów 1/4 rodzin nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony rządu pakistańskiego. No i do dzisiaj żyją w dramatycznych warunkach. Mieliśmy możliwość dotarcia do tych rodzin, spotkać się z nimi.
1: Gdy mówisz dramatyczne warunki, to o czym myślisz? Mógłbyś nam to przybliżyć?
0: Mówię o zdewastowanych domach, bez okien, ze spalonymi ścianami, zniszczonymi ścianami, spalonym dobytkiem. Niektórzy żyją u swoich sąsiadów, swoich bliskich, w jakiś sposób próbując odbudowywać swój dobytek. I cały czas są narażeni na kolejne ataki ze strony muzułmanów.
1: W jakiej kondycji psychicznej ich znajdujesz, tych, o których mówisz?
0: Paradoksalnie obraz chrześcijaństwa wschodu, prześladowanych chrześcijan, to jest obraz chrześcijan rozradowanych, cieszących się, trwających w takiej prostej ufności, w prostej wierze w Jezusa Chrystusa i w takim oczekiwaniu na Jego powrót. To jest jedna rzecz, którą my jako chrześcijanie Zachodu możemy uczyć się od chrześcijan Wschodu. To jest rzeczywistego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię. Że On powraca i że to nasze królestwo to nie jest tutaj na ziemi, ale to królestwo dopiero nadchodzi. I kiedy mówi się o przyjściu Jezusa Chrystusa w Pakistanie, to chrześcijanie reagują bardzo żywiołowo. Tam się czeka na Jego powrót.
1: Powiedziałeś, tam się czeka. Rozumiem, że to w kontraście do Europy, która sprawia wrażenie raczej, że nie czeka, my się ciągle spieszymy.
0: Wiesz co, myślę sobie tak, że to jest pewnego rodzaju taka pułapka, kiedy mamy wszystko, czego możemy sobie zażyczyć. Żyje nam się dobrze, budujemy swoje domy, pracujemy, zarabiamy, jeździmy na wakacje. Oczywiście warunki życia chrześcijan w Pakistanie są inne. To na pewno jest jeden z powodów tego, że tam oczekuje się na przyjście Jezusa, bo wraz z Nim będzie wyzwolenie również tej fizycznej udręki. Natomiast to nie tylko dotyczy, myślę, kwestii przyjścia Jezusa Chrystusa, ale powiedziałbym nawet kwestii samej Ewangelii, samej nauki Ewangelii, ponieważ to, co rzuca mi się w oczy, to to, że w kontekście Wschodu Ewangelia, która jest głoszona, to jest Ewangelia o Jezusie, który przyszedł na ziemię, który umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał, który w niebo wstąpił i który przyjdzie na ziemię. To jest Ewangelia Wschodu. Ewangelia Zachodu może być różna i czasami jest różna. Czasami ta Ewangelia Zachodu to jest Ewangelia, że Jezus Chrystus chce, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, chce spełniać pragnienia naszych serc i chce błogosławić nasze finanse i tak dalej, i tak dalej. Stąd myślę, że z jednej strony jesteśmy wezwani do tego, wierzę, jako polski kościół, który kiedyś przyjmował pomoc ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, byliśmy błogosławieni przez braci z Zachodu, to powiedziałbym dzisiaj, że jesteśmy wezwani, abyśmy byli błogosławieństwem dla Kościoła Wschodu, ale zawsze jest tak, że kiedy się w jakiś sposób stara nieść pomoc chrześcijanom w potrzebie, to jednocześnie sami uzyskujemy tę pomoc, sami jesteśmy błogosławieni. I w taki sposób to widzę, że trochę Kościół Wschodu nas pionizuje, czy powinien nas pionizować, zatrzymać, żebyśmy się zastanowili, być może na nowo, jaka jest istota Ewangelii, jej korzeń.

0: Po 3-miesięcznym pobycie w Pakistanie wracasz do kraju, opowiadasz gdzieś we wspólnotach o spotkaniach z tamtymi ludźmi, o warunkach, w jakich żyją. A czy w jakiś sposób to się przekłada na konkretną pomoc dla tych ludzi, którzy nie żyją w takich warunkach, w jakim nam dane jest żyć?
1: Byliśmy w Rimsza Kolonii.

są chrześcijańscy slumsy w jednym z kościołów, którego budynek tego kościoła to były nieukończone ściany, brak jakiejkolwiek toalety, bardzo trudne warunki do spotykania się chrześcijan. Chrześcijanie zasiadali na strzępkach szmat w czasie zimy, gdzie ciągnęło zimno od posadzki betonowej. I tam mogliśmy ten kościół wyremontować, wybudować ściany, wybudować toaletę, zakupić dywan. Dzięki środkom zebranym przez kościół w Katowicach, Betania, powiadomiłem kościół o tym, co i w jaki sposób zostały spożytkowane te finanse, które przekazali. I wydarzyło się coś pięknego, ponieważ kościół stanął w miejscu modlitwy, ten kościół w slumsach, w Rimsza Kolonii, też śpiewając błogosławieństwo Arona z czwartej księgi Mojżeszowej, dostałem krótkie filmiki, w jaki sposób kościół błogosławi, kościół w Rimsza Masich Kolonii. Mogłem podczas Świąt Bożego Narodzenia te pozdrowienia, to błogosławieństwo przekazać i wtedy w odpowiedzi kościół w Rimsza Kolonii stanął w modlitwie o kościół w Katowicach. Nawiązało się takie piękne, duchowe połączenie. Dla mnie to było coś, trochę tak kościół widzimy, jaki sposób funkcjonował w dziejach apostolskich, kiedy kościół w Antiochii, który jego warunki finansowe były lepsze, wspierał kościół w Jerozolimie, który był w potrzebie. To dokładnie coś takiego tutaj pięknego się wydarzyło i w odpowiedzi na tę też modlitwę kościół w Katowicach zebrał kolejne środki, dzięki którym mogliśmy podczas świąt wesprzeć ponad 40 najuboższych rodzin. Wdowa żyjąca w namiocie, gdzie dach jej domu to folie, jeden pokoik, warunki bardzo dramatyczne, bardzo ubogie i ona, kiedy uzyskała to wsparcie, otrzymała to wsparcie, rozpłakała się. Dla niej nie było to tylko wsparcie finansowe, ale to było dla niej też doświadczenie tego, że Bóg ujął się w kontekście jej sytuacji, że widzi jej trud życia i ją wspomógł przez swój Kościół. Kiedy Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, to wierzę, że to są ręce Jezusa Chrystusa, to są nogi.

0: zbiórka pieniędzy, dzięki której udało się wykupić ponad 50 osób i przywrócić im wolność. Wspomniałeś w naszej wcześniejszej rozmowie, że odwiedziłeś jedną z takich fabryk.
1: Rzeczywistość fabryk cegieł jest rzeczywistością, użyję tego słowa, dramatyczną. Nie dotyczy ona tylko chrześcijan, dotyczy ona również muzułmanów. Wcześniej powiedziałem o slumsach. W samym Islamabadzie 40% społeczeństwa żyje w slumsach. W Pakistanie dochodzi do wielu takich sytuacji, gdzie ludzie muszą się zapożyczyć, aby podjąć się leczenia, żeby zapłacić posag, na przykład kiedy dochodzi do ślubu, co jest taką tradycją, która jest zabroniona w Pakistanie, ale jest przez niemalże całe społeczeństwo tradycją praktykowaną. I bardzo często z powodu takich pożyczek ludzie muszą je spłacać, te pożyczki, trafiają do fabryk cegieł, gdzie muszą wyrobić w ciągu dnia 1000 cegieł na jedną osobę. Zarobek za to jest jakieś 1000 rupii. Przekładając na polskie złotówki, to jest jakieś 15 zł. To jest zarobek dzienny człowieka pracującego w fabrykach cegieł. Czyli jednocześnie chcę powiedzieć, że tej pożyczki, która jest brana najczęściej w wysokości 4, 5, 6 tysięcy złotych, ta pożyczka nie jest do spłacenia przy takich zarobkach. I najczęściej takie rodziny, które trafiają do fabryk cegieł, już w tych fabrykach cegieł zostają, kiedy rodzą się dzieci. Te dzieci rodzą się również w tych fabrykach cegieł, czyli w takiej współczesnej niewoli tego świata. No, warunki życia są tragiczne. Bardzo często ci ludzie nie tyle żyją, ale starają się przetrwać. Starają się po prostu w jakiś sposób przetrwać, przeżyć jeden dzień do kolejnego dnia. Patrząc na te obrazy i w slumsach, i w fabrykach cegieł, to przychodzi mi taka refleksja, że my tu w Polsce jesteśmy w tych 30% ludzi na całym świecie, którzy mają to błogosławieństwo, możliwości jedzenia codziennego, dachu nad głową, ciepłej wody. Większość ludzi na świecie, jakieś 70%, w tym właśnie w fabrykach cegieł i w slumsach pakistańskich, takich przywilejów nie ma.

0: całe to spotkanie, które zostało zorganizowane w fabrykach cegieł, było też spotkaniem wielu kontrastów. Organizatorzy chrześcijanie przywieźli tam różnego rodzaju dywany, sofy. Mieliśmy na tych sofach przemawiać. No my zrobiliśmy trochę na przekór, w jaki sposób takie spotkania są tam organizowane. Staraliśmy się przemawiać do ludzi nie na stojąco, ani nie na jakichś krzesłach, ale po prostu klęcząc razem na tej ziemi, na której siedzieli chrześcijanie, też muzułmanie. I staraliśmy się z tej pozycji mówić do ludzi, którzy są cenni dla Boga, którzy mają taką dokładnie samą wartość, jaką my mamy, za których Jezus Chrystus oddał swoje życie i którzy może dzisiaj właśnie są w takich miejscach biedy, nędzy, niewoli, ale paradoksalnie, kiedy Jezus Chrystus jest ich Panem, są najbogatszymi ludźmi świata. Chcieliśmy im to przekazać.
1: W świetle tych faktów, o których mówisz, można popaść w depresję i się załamać. I zacząć myśleć, na ile zmieniam rzeczywistość, jeżeli pomagam jednej, dwóm czy pięciu osobom? Czy to w ogóle ma znaczenie?
0: Dlatego ta nasza kolejna podróż do Pakistanu była związana też z podjęciem rejestracji fundacji w Pakistanie, poprzez którą chcemy realizować nie tyle doraźną pomoc, bo oczywiście ta pomoc, o której powiedziałem wcześniej, finansowa, te finanse ktoś otrzymuje, one się w ciągu miesiąca skończą i dalej ktoś doświadcza tego, w czym był wcześniej. Dlatego staramy się założyć fundację w Pakistanie i jednym z naszych projektów jest projekt edukacyjny. Widzimy kwestię edukacyjną dzieci w kwestii zawodowej, możliwości podejmowania pracy, jak fryzjer, jak krawiectwo. To daje wtedy możliwość dla lokalnej ludności znalezienia lepszej pracy, możliwości zarabiania pieniędzy i też podniesienia jakości swojego życia. Stąd jakby to jest jeden z takich projektów, który chcemy realizować. To jest projekt edukacyjny, który jest może mniej taki, o którym się fajnie mówi, ale który ma rzeczywisty wpływ na życie lokalnej ludności w Pakistanie.
1: Jeżeli ktoś, kto nas dzisiaj słucha, chciałby finansowo dołożyć się do tego, o czym opowiadasz, to jak może to zrobić?
0: Może najłatwiej znaleźć nas na naszym kanale YouTube Radek i Ela Siewny.

tak? Podczas tego wyjazdu trzymiesięcznego raz w tygodniu nagrywałem reportaż dotyczący różnych tematów związanych z Pakistanem i w opisie każdego reportażu jest umieszczony numer konta naszej fundacji Fusion Polska i przesyłając datki na tę fundację w tytule pisząc Pakistan, te środki zostaną przeznaczone na pomoc niesioną

To była pierwsza część rozmowy z Radosławem Siewniakiem. Na ciąg dalszy tej rozmowy zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Policja zatrzymała mężczyznę, który miał uporczywie zgłaszać fałszywe alarmy. Rząd szykuje nowe wzory aktów małżeństwa dla par jednopłciowych. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał uporczywie zgłaszać fałszywe alarmy. Wzywał patrole do mieszkań pracowników telewizji Republika. Według policji fałszywe alarmy informowały o dziecku, któremu zagraża niebezpieczeństwo. Do tego celu były wykorzystywane różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
1: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
0: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
2: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
0: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństwa.
3: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
0: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
4: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
0: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracy mówi prawie 60% pracowników tej branży. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Jedynego gola zdobył w 72 minucie Antoine Semenyo. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie świata.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dzisiaj na wschodzie i na południu Polski więcej deszczu, a na północy i szczególnie na zachodzie więcej słońca. Zdecydowanie najchłodniej na Śląsku i w Małopolsce około 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20. Poniedziałek ma być deszczowy w całej Polsce.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: wiadomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
0: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
9: Reklama. Bonto.

0: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
1: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
0: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. noc muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i kancelaria premiera.
2: W razie Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
3: A kancelaria premiera, bo?
2: Interesujemy się polityką.
3: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
2: O, byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
4: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
0: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę Kolejorz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Helm Dreszera 5. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Helm, ulica Okrzowska 27.
0: Zachmurzenie całkowite na wschodzie Polski i tu możliwe opady deszczu, po południu także burze. Na zachodzie i północy więcej przejaśnień nie powinno padać. Najchłodniej dziś na Śląsku i w Małopolsce, do 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20.
5: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Helm, ulica Okrzowska 27.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i Twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku, od 12.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60

0: 50 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
1: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
0: Alicja Szemplińska z utworem Prey zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Prey ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Maksymalnie dziś od 15 do 20 stopni. Trochę chłodniej na Śląsku i w Małopolsce. Tutaj maksymalnie 12. Na wschodzie większe zachmurzenie i możliwe opady deszczu. Po południu także burze. Na zachodzie Polski więcej słońca i raczej nie powinno padać.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Nie marznij! Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, hełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

semi-awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie.

0: krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
3: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia.

0: medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
1: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
0: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
1: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na popłucia przez kleszcze.
0: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
2: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
0: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
3: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.

0: nowe akty małżeństwa mają mieć trzy rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś przeważnie od 15 do maksymalnie 20 stopni, przy czym na Śląsku i w Małopolsce jeszcze częściowo w województwie świętokrzyskim trochę chłodniej, około 12. Wschodnia połowa kraju bardziej zachmurzona, właściwie całkowicie. Tutaj możliwy deszcz, czy po południu także burze. Na krańcach zachodnich i północnych nie powinno padać.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Dzień dobry, w niedzielne przedpołudnie. Marcin Petruk, Damian Grzywna.
2: Witam serdecznie.
1: Kolejny odcinek Instrukcji Przetrwania i dzisiaj przenosimy się do miasta w teren zurbanizowany, żeby porozmawiać o urban survivalu. Pokrótce, cóż to jest?
2: Przede wszystkim jest sytuacja i procedury działania w momencie, w którym jestem na terenie zurbanizowanym, na terenie miejskim i dzieje się jakiś niepokój. Ten niepokój to może być wszystko. Może być blackout, może być na przykład powódź, może być pożar.

0: może być konflikt zbrojny również, nie? I to są wszystkie działania i wszystkie procedury, które niestety u nas troszeczkę kuleją, bo nie ma tego typu szkoleń i chociaż idzie w tą stronę, żeby było coraz tego więcej, to niestety nie ma. Ale są to wszystkie procedury związane z tym, jak zapewnić sobie oraz bliskim bezpieczeństwo w sytuacji różnych zagrożeń, prawda? To, że zagrożenia czyhają na każdym kroku, to wystarczy pooglądać wiadomości, gdy słyszymy, że na przykład jest jakieś podtopienie, gdzieś wybuchł pożar i my mamy takie podejście, że ale to nie u mnie. No bo to gdzieś w wiadomościach, to w zasadzie teraz są tylko złe wiadomości, bo nie ma już dobrych wiadomości w wiadomościach. Trochę często wiadomości, ale tak to wygląda, nie ma już dobrych wiadomości w wiadomościach, ogólnie rzecz biorąc są złe, ale zwróćmy uwagę na to, że przecież mnie to nie dotyczy, bo tego się tak troszeczkę słucha, jakby to nie byli ludzie, tylko jakieś takie kukiełki gdzieś tam, prawda? Problem polega wtedy, gdy to my jesteśmy tymi wiadomościami. W Polsce jest taki problem, że wracam do tego przysposobienia obronnego, które kiedyś funkcjonowało normalnie, a teraz nie istnieje. Ministerstwo Edukacji zajmuje się wprowadzaniem różnych dziwnych przedmiotów zamiast tych potrzebnych. Nie ma szkolenia i nie ma procedur reagowania. Znaczy one są gdzieś tam, ale mimo wszystko ludzie nie znają w większości wypadków procedur reagowania w sytuacji, jeżeli jest jakieś zagrożenie na terenie zurbanizowanym, bo tutaj znowu procedury się różnią w zależności od tego, jakie jest to zagrożenie. Nie ma jednej receptury na wszystko. Za każdym razem jest troszeczkę inaczej i za każdym razem w zależności od zagrożenia reagować powinniśmy w troszeczkę inny sposób.
1: Zagrożeń może być wiele, tak jak tutaj napomknąłeś, i zagrożenie wiąże się z ewakuacją, ale nie zawsze, bo niekiedy trzeba zostać. Co trzeba za sobą zabrać, kiedy się ewakuujemy, a co za sobą mieć, kiedy zostajemy?
0: Tutaj ogólnie rzecz biorąc jest temat rzeka, bo to jest przygotowanie naszego takiego schronienia, albo ewentualnie wracamy do chyba pierwszego naszego spotkania, czyli plecaku ucieczkowego. Zagrożeń może być bardzo wiele w mieście i teraz jednym z najbardziej powszechnych takich zagrożeń, które występują w mieście, są podtopienia spowodowane na przykład wylewem rzeki, ale niekoniecznie, może pęknąć rura i tak dalej. I wtedy oczywiście nie będziemy się ewakuować z budynku, bynajmniej nie w dół, w stronę podtopiającego się budynku, a jeżeli już to w górę, ale nie. Ogólnie rzecz biorąc, wtedy się nie ewakuujemy w budynku w taki sposób, że samodzielnie będziemy się gdzieś tam przemieszczać. My nie wiemy, które ulice są zalane, albo jak wygląda procedura ewakuacyjna, dlatego najbezpieczniej jest czekać po prostu na pomoc, która na 100% prędzej czy później nadejdzie, utrzymywać się w tym miejscu, w którym jesteśmy, prawda? Inną rzeczą jest dla odmiany pożar, kiedy musimy się ewakuować. Jeszcze inną rzeczą jest konflikt zbrojny i tutaj znowu ewakuacja jest rozsądna, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, w której powiedzmy sobie szczerze, że to wszystko ucichło i ustało, a nie w momencie, kiedy powiedzmy sobie szczerze, jest nalot dronów i wszyscy się ewakuują, bo wtedy najbezpieczniej jest mimo wszystko w dalszym ciągu zostać. Mówię, tych procedur dotyczących urban survivalu jest bardzo dużo i w zależności od tego, co spotkało nas złego, są troszeczkę inne procedury, które musimy wdrażać. Pójdźmy sobie w taką stronę dotyczącą takich najbardziej popularnych, bo zapytałeś mnie teraz, co zrobić, kiedy zostać, kiedy się ewakuować. Przykład najprostszy z możliwych, podtopienie budynku, podtopienie miasta, podtopienie ulicy. Zostajemy, nie ewakuujemy się na własną rękę, nie lecimy do samochodu, nie odpalamy go. Dlaczego tego nie robimy? Dlatego, że jeżeli ktoś, kto będzie jechał przede mną, dostanie się do jego filtra powietrza, woda, auto staje. Wtedy jestem ja uwięziony w samochodzie. I co teraz? Jeżeli wody jest po pas, to jest wystarczająco duża ilość wody, żeby w przypadku nagłego przypływu, przybrania tej wody, czy wydarzenia się czegoś niespodziewanego, woda mnie przewróci. Jeżeli mnie woda przewróci, jeżeli się wda panika i tak dalej, jeżeli się okaże,

być może schorowane, być może małe dziecko, nie dostanie tej pomocy na czas. No to w takiej sytuacji po prostu nie ewakuujemy się. Kiedy się ewakuujemy, jeżeli miejsce, w którym się znajduje, jest bezpośrednio zagrożone zawaleniem, czy też po prostu moje życie jest zagrożone w tym miejscu. I teraz, co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to pożar. Jeżeli widzę, że po prostu się pali, no to najnormalniej w świecie nie siedzę w budynku i nie czekam na ratunek, tylko jeżeli mam możliwość opuszczenia tego budynku, staram się go opuszczać. Jeżeli jednak jestem odcięty, droga ucieczki jest odcięta, wtedy zbliżam się w kierunku okna po to, żeby dostawać jak najwięcej tlenu, ponieważ budynek nie pali się także od razu cały, prawda? Co się dzieje najczęściej w przypadku pożaru? Pierwszą rzeczą

0: Uczą nas na szkoleniach przeciwpożarowych, na przykład w zakładach pracy i tak dalej. I przemieszczamy się do części budynku, która się nie pali, albo w której jest po prostu chłodniejsze powietrze, w której jest więcej powietrza w powietrzu.
1: Tak, a więc przeszliśmy płynnie do wątku ewakuacji, ale są też inne zagrożenia, które jej wymagają i o tym, jak się na nie przygotować, porozmawiamy za chwilę.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe

0: i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Wracamy do dalszej części programu. Marcin Petruk i Damian Grzywna. Dzisiaj rozmawiamy o zagrożeniach w mieście, tak zwanym urban survivalu. Przed przerwą przeszliśmy do wątku ewakuacji bądź nieewakuacji. No ale właśnie, powiedzmy, są różne zagrożenia. Niektórym może przyjść do głowy schować się w samochodzie. W przypadku, nie wiem, jakiejś nawałnicy czy czegoś bardziej poważnego, bardziej groźnego. Czy to jest mądry pomysł schować się w samochodzie, chociażby w przypadku burzy?
2: Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że samochód może być schronieniem w sytuacji awaryjnej, kiedy na przykład jesteśmy w trakcie podróży, no to normalnym jest to, że jeżeli nastanie nas sytuacja w postaci burzy, no to nie będziemy z tego samochodu wychodzić, no bo przeziębienie, wychłodzenie organizmu nawet w lecie jest możliwe w wyniku tego, że po prostu deszcz jest zimny albo grad, więc zostajemy w tym samochodzie. Na co zwracam uwagę w przypadku samochodu? Żebyśmy go wtedy nie oszczędzali. O czym tutaj mówię? Bardzo często się widzi, i osobiście to widziałem, jak w momencie, kiedy jest burza, naprawdę nawałnica sroga, i bije grad, bo byłem tego świadkiem właśnie w samochodzie. Ludzie wjeżdżają pod drzewa, bo szkoda im karoserii. I proszę Państwa, taki drzewołam, czyli drzewo, gałąź z drzewa lecąca, która uderzy w nas samochód, może wybić nam szybę, może wpaść nam do środka, może wgnieść nam dach, może naprawdę wywołać bardzo ciężkie obrażenia naszego ciała. I z sytuacji, w której, powiedzmy sobie szczerze, mamy trochę wgniotek z gradobicia do powyciągania albo i nie, no bo czasami się zdarza, że już, że ciężko, ale jesteśmy cali, zdrowi i żywi. Samochód to jest zawsze dobro, które po prostu

0: kupiliśmy i pieniądze na niego zawsze można zarobić. Więc jeżeli traktujemy samochód jako nasze schronienie w sytuacji tutaj burzy, bo to nie oszczędzajmy go w ten sposób, że przede wszystkim dbamy o samochód. Nie. On ma zadanie zapewnić bezpieczeństwo nam. Co warto zrobić w sytuacji, w której jesteśmy w samochodzie, powiedzmy sobie szczerze, traktujemy go podczas burzy, podczas jakiejś nawałnicy jako schronienie. Po pierwsze, najważniejsze, zgasić go najnormalniej w świecie. Nie wykorzystujemy wtedy ilości paliwa, nie wykorzystujemy baterii i tak dalej, baterii tego samochodu po to, żeby w razie czego można go było później sprawnie odpalić i ewentualnie się przemieścić, albo żeby po prostu najnormalniej w świecie można było się nim sprawnie przemieścić, albo żeby go można było opuścić. Druga rzecz, nie zamykamy się w środku w samochodzie. Nowoczesne samochody mają systemy zamków, które się automatycznie regulują. Bardzo często się teraz słyszy w internecie, że na przykład ktoś się spalił w samochodzie, bo mu się samochód nie otworzył. Jeżeli jestem w sytuacji zagrożenia typu klęska żywiołowa o treści, nawałnica taka, że nie da się jechać, staję samochodem jak najdalej od wszelakiej maści zalesień i rzeczy, które mogą na mnie polecieć, gaszę samochód, odryglowuję zamki i najnormalniej w świecie sobie siedzę i czekam. Warto wtedy w samochodzie mieć, powiedzmy sobie szczerze, ze sobą jakąś butelkę wody czy coś takiego, no bo wiadomo, tutaj jest stres, warto zawsze mieć coś ze sobą, warto mieć też coś słodkiego, warto też jest mieć w samochodzie takie prozaiczne rzeczy, jak na przykład wybijak do szyb, bo w przypadku, jeżeli bym został zatrzaśnięty w tym samochodzie, powodzenia wybić szybę. Nie wiem, czy ktoś może z Państwa wybijał szybę samochodową i wie, że jak przebiega ta procedura, bo to nie jest wcale prosta taka sprawa, bo szyba samochodowa jest klejona. Więc to nie jest tak prosto. Wybijak do szyb rozwiązuje ten problem. Więc mam ze sobą wybijak do szyb, no i siedzę i po prostu trwam. Obserwuję dodatkowo otoczenie, no bo otoczenie się może dynamicznie zmieniać. Przybierająca woda dookoła mojego samochodu może powodować to, że będzie trzeba odpalić i będzie trzeba po prostu się nim przemieszczać w dalszym ciągu, starać się uniknąć tej wody. Ewentualnie może być taka sytuacja, że będę starał się opuścić ten samochód już na piechotę z jakiegoś powodu, więc obserwuję otoczenie dookoła mnie. Czy samochód jest dobrym rozwiązaniem na schronienie w takim typowym urban survivalu, czyli niekiedy nie podróżuję, a chcę się schronić po prostu w samochodzie, żeby opuścić miejsce, w którym się znajduję? Uważam, że nie. Urban survival ogólnie rzecz biorąc zajmuje się tym, że staramy się zapewnić sobie bezpieczeństwo w mieście. Nigdy nie jest tak, nie ma takiej sytuacji, że całe miasto naraz staje w ogniu. I tyle. Nie ratuję samochodu. Najważniejsze dla mnie jest moje życie. Więc jeżeli mamy sytuację taką, że przykładowo jest pożar, podtopienie czy cokolwiek takiego mojego domu, to nie jest tak, że moim ratunkiem i moją drogą ratunku w tym wypadku, moją drogą ewakuacji jest samochód. Dlaczego? Dlatego, że wyprowadzając ten samochód może mi się coś stać. Na początku reagujemy zawsze w ten sposób, że opuszczamy miejsce, w którym się znajdujemy i szukamy ewakuacji dla samego siebie, ewakuacji dla swoich bliskich, dla tych osób, które żyją, a dopiero później ratujemy tak naprawdę to mienie. To nie jest takie ważne. Wiem, że ludzie podchodzą do tego inaczej, bo chociaż się uratuje. Niemniej jednak proszę pamiętać, że człowiek nie ma części zamiennych. I tyle. Wyciąganie samochodu z garażu, który jest zamknięty w domu, w którym nie ma prądu, ponieważ dom się pali, wywaliło bezpieczniki i tyle. I odkręcanie bramy wjazdowej ręcznie za pomocą korby. Zdarzają się, proszę Państwa, takie sytuacje. I tak też bardzo często ludzie giną albo znajdują się później na szpitalnym oddziale ratunkowym pod trucizną węgla, bo oni ratowali, bo oni chcieli do końca, bo panie, to jest całe moje życie. Nie, całe twoje życie to jest twoja pikawa, to są twoje płuca i twój mózg. Jeżeli zepsujesz to, to nie ma na to części zamiennych. Więc nie, samochód nie jest całym twoim życiem. Bardzo drogie, najdroższe rzeczy nie są całym życiem. Wszystko jest ubezpieczone, wiem, że to się nie wróci, ale całe życie to jest coś, co mamy zawsze ze sobą, czyli tylko i wyłącznie my i nasi najbliżsi. Dlatego nie ratujemy mienia, bo do tego zmierzam tutaj, że ludzie bardzo często w sytuacjach, w których dzieje się jakieś zagrożenie, już abstrahując od tego, na początku zastanawiają się, jakie straty materialne ponoszą, bo życie było za darmo. Życie było za darmo, ale nie dlatego, że nie jest nic niewarte, a dlatego, że jest bezcenne. I zachęcam do tego, żeby w ten sposób po prostu brać ewakuację i w ten sposób brać sytuacje kryzysowe i reagowanie na te sytuacje kryzysowe, że na początku ratujemy zawsze siebie, a dopiero później w jakiś tam sposób mienie, bo to się zawsze zwróci.
1: Poruszyliśmy temat schronienia w samochodzie, które może przyjść niektórym do głowy, ale jak słychać, nie jest to dobry pomysł. Innym pomysłem może być z kolei piwnica, chociażby w bloku. I do tego wątku wrócimy za chwilę.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne.

0: przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący, Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Jesteśmy z powrotem w studiu. Marcin Petruk.
2: I Damian Grzywna.
1: Temat ewakuacji cały czas i Urban Survivalu nam towarzyszy. Przed chwilą rozmawialiśmy o schronieniu w samochodzie, które okazuje się, mówiąc wprost, kiepskim dosyć pomysłem na dłuższą metę. Innym sposobem, o którym też jest głośno w przypadku zamiennika, nazwijmy to, drobnego schronów, jest piwnica w bloku. Co o tym sądzisz?
2: Piwnica w bloku czy piwnica w domu? W dzisiejszych czasach się buduje domy w taki sposób, że nie ma w nich piwnicy czy nie ma w nich podpiwniczenia. Ja uważam, że to jest całkowity błąd ze względu na to, że kiedyś domy były budowane w taki sposób, że nie dość, że była piwnica, to jeszcze do piwnicy były lufciki. Lufciki były po to, żeby nie gniły tam kartofle, ale z drugiej strony i dostały, że był dostęp powietrza. Ale o co chodziło w luftach? Jeżeli by się coś złego wydarzyło, mówię tutaj stricte o konflikcie zbrojnym, przykładowo, albo u nas nie ma trzęsienia ziemi, ale są takie miejsca, gdzie są. Jeżeli składa się dom, to piwnica najprawdopodobniej w dużej mierze zostanie ze względu na to, że dom stworzy bardzo szczelną i bardzo odporną ze swojego zawaliska, zwłaszcza, że dom też nigdy rzadko kiedy wali się od razu cały, prawda? Bardzo szczelną kopułę, która chroni dodatkowo tą piwnicę przed kolejnymi obrażeniami ze strony zewnętrznej. Paradoksalnie w tej piwnicy mogę być bardzo bezpieczny, a dodatkowo lufty w dawnych czasach budowane w domach, czy też jakieś, powiedzmy sobie szczerze, takie w dzisiejszych czasach są okienka jakieś tam wentylacyjne, powodują to, że w dalszym ciągu mam dostęp powietrza, a dodatkowo jeszcze jestem się w stanie tamtędy w miarę możliwości, może niekomfortowo, ale w jakiś sposób wydostać albo chociaż wzywać pomocy. To jest bardzo ważne, więc jak najbardziej piwnica może być formą schronienia w sytuacji, w której, powiedzmy sobie szczerze, budynek grozi zawaleniem. Nie mówię koniecznie, że jest na przykład podpalony, bo wtedy, jeżeli się budynek pali, to chcemy się ewakuować poza ten budynek. Piwnica tutaj nie stanowi dla mnie schronienia ze względu na to, że tlen, który się w niej znajduje, najnormalniej w świecie ogień go będzie wyciągał, się temu duszę i umrę. Ale w sytuacji, w której przykładowo jest trzęsienie ziemi albo przykładowo jest konflikt zbrojny, normalnym jest to, że opuszczamy kondygnację budynku i chronimy się w piwnicy, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, budynek, który ewentualnie się zawali, stworzy dodatkową barierę, dodatkową ochronę przeciwko czynnikom zewnętrznym, które mogłyby gdzieś tam zrobić mi krzywdę. Absolutnie nie wychodzimy w sytuacji, powiedzmy sobie szczerze, kiedy budynek grozi zawaleniem, poza ten budynek. Dlaczego? Dlatego, że odłamki, pył z walącego się budynku i wszystko to, co się będzie działo, będzie leciało prosto we mnie, a no niestety człowiek nie ma zbyt odpornych powłok na czynniki zewnętrzne, bo naszą barierą jest nasza skóra. Więc jeżeli dostanę jakimś odłamkiem, kawałkiem blachy, prętu, cegłą, czymkolwiek takim, może to we mnie wywołać jakieś obrażenia, które być może na początku nieśmiertelne, później mogą się okazać przyczyną kalectwa, albo na dłuższą metę bez braku, w wyniku tego, że nie udzielono mi od razu pomocy, może się pojawić jakieś zakażenie i z błahostki może się okazać, że obrażenia stają się nie same śmiertelne, ale ich powikłania już będą dla mnie groźne. Dlatego piwnica, uważam osobiście, przygotowana jeszcze odpowiednio piwnica, czyli wyposażona, tak jak kiedyś nasi dziadkowie uczyli, co się trzyma w piwnicy, a mianowicie wszelakiej maści weki, być może trochę wody, być może formę miejsca w piwnicy, gdzie mogę sobie wygodnie usiąść. Albo może w piwnicy sprzęt survivalowy, który sobie korzystam w lesie, a trzymam go w piwnicy, nie w domu, ponieważ kiedy w razie czegokolwiek zejdę do piwnicy, to mam ze sobą podstawowe rzeczy, które pomogą mi przetrwać. I taki plecak survivalowy, nie mówię tutaj absolutnie o plecaku ucieczkowym, o którym sobie kiedyś gadaliśmy, ale taki plecak survivalowy, w którym mam najpotrzebniejsze rzeczy o treści. Saperka, prosta piłka, dodatkowo jeszcze apteczka na wypadek skaleczenia, dodatkowo tabletki do uzdatniania wody, dodatkowo parę butelek wody, bo nie znoszę z bloku wody na dół, jak jadę sobie wrzucić do samochodu w survival, tylko mam wodę ze sobą. Wszystko to, co może mi się przydać w biwaku, jeżeli będzie złożony w piwnicy, może stanowić dla mnie być albo nie być w sytuacji, jeżeli budynek grozi zawaleniem w wyniku, no już powiedzmy sobie szczerze, w wyniku czegoś tam, prawda? Bo wtedy i

0: wchodzę do piwnicy, ewakuuję się, ale nie myślę w domu, będąc na siódmym piętrze, w Chełmie nie ma takich wysokich bloków, ale będąc na siódmym piętrze, powiedzmy sobie szczerze, nie myślę, co zabrać ze sobą, bo wiem dobrze, że w piwnicy mam wszystko to, co mi jest potrzebne. Weki mam, puszki mam, wodę mam, podstawowy sprzęt survivalowy, śpiwór, karimata, od biedy, jak będę miał tam siedzieć, jeżeli to tam będzie, to mam. Więc piwnica, schowek tego typu jest dobrym magazynem na wszelakiej maści sprzęt survivalowy, jeżeli jesteśmy pasjonatami survivalu, jeżeli idziemy w tą stronę, ze względu na to, że jest to znakomite schronienie w przypadku jakiegoś tam zagrożenia o treści, powiedzmy sobie szczerze, groźba zawalenia budynku, groźba uszkodzenia tego budynku. A z drugiej strony nie wala się to po domu, więc za każdym razem jak wychodzę gdzieś tam, to mogę sobie zejść do tej piwnicy, zabrać swoje rzeczy, swój szpej, wrzucić do samochodu, pojechać, spędzić ten czas w sposób survivalowy z rodziną. Także taka piwnica wyposażona, powiedzmy sobie szczerze, w podstawowe rzeczy. Sprzęt survivalowy, jeżeli jestem pasjonatem survivalu, jeżeli nie, to sprzęt na działkę do ogródka, czy jakieś tego typu rzeczy, plus jeszcze to, z czego korzystam normalnie w domu, czyli ewentualnie jakieś weki, słoiki, woda kupiona na zapas i tak dalej. To jest idealna metoda na to, żeby mieć przygotowany schron na wypadek jakiejś tam poważniejszej awarii. A z drugiej strony jest tak, i do tego też zawsze zmierzam, że w przypadku, jeżeli musimy się ewakuować, po prostu opuszczać miejsce, w którym się znajdujemy, to nasze bezpieczne lokum. Jeżeli ja wiem, że w piwnicy mam sprzęt w jednym miejscu o treści, zabezpieczoną wodę, zabezpieczone gdzieś tam coś słodkiego, zabezpieczone jakieś tam słoiki, zabezpieczone śpiwory, karimaty, zabezpieczony jakiś tam namiot czy cokolwiek. Mówię tutaj abstrahując tego wszystkiego, ale jeżeli ja wiem, że tego typu rzeczy mam w jednym miejscu, to ja nie biegam w panice po domu i nie zastanawiam się, gdzie to jest. Wyciągam wszystko to, co jest mi potrzebne w bagażnik czy plecak i jadę. Dlatego ja osobiście uważam, że piwnica i traktowanie jej jako schronienie jest zawsze dobrym pomysłem. Mówię, w przypadku podtopienia oczywiste jest to, że piwnica również popłynie pierwsza i to jest fakt. Niemniej jednak, jeżeli ja wiem dobrze, że grozi mi w okolicy tutaj podtopienie, że na przykład coś się zaczyna dziać, że wybija najbliższa rzeka, albo że po prostu pada deszcz, że jest nawałnica, znowu nic nie stoi na przeszkodzie, zamiast biegać po chałupie i się martwić, zejść do piwnicy, dopóki wszystko jest jeszcze ok, przygotować sobie drogę ewakuacji w ten sposób, że wyciągam wszystko z jednego miejsca, pakuję do kombi, pakuję w plecaki, czy pakuję jakkolwiek i opuszczam miejsce zabudowane. Najważniejsze jest to, żeby nie było paniki. Schematy powodują to, że nie wdaje się panika. Jeżeli moim schematem jest wyuczone, że mam w piwnicy i wiem, że w piwnicy znajdują się rzeczy, które pozwolą mi tak czy inaczej przetrwać w sytuacji zagrożenia takiego czy innego, to ja zawsze będę dążył do tego schematu. Nie będę biegał i nie będę panikował, gdzie to jest, gdzie to leżało, gdzie, skąd wziąć, bo ja wiem dobrze, że tam jest. I nawet jeżeli mówię, jest to zagrożone gdzieś tam podtopieniem i ja mam ten wcześniejszy czas na reakcję, zamiast chodzić i zbierać po całej chałupie, albo zastanawiać się, czy jest, czy nie ma, ja wiem, gdzie jest, albo gdzie powinno chociaż być.
1: Tak, a więc jak słychać, piwnica nie jedno ma imię, może służyć nie tylko na przechowywanie weków, ale też jako miejsce potencjalnego schronienia i to całkiem przyzwoitego. Damian, dzięki za spotkanie.
0: Dzięki serdeczne.
1: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Bonton.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z

0: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
1: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
0: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
1: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na popłucia przez kleszcze.
0: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
2: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
0: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
3: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
0: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Dziś przeważnie od 15 do maksymalnie 20 stopni, przy czym na Śląsku i w Małopolsce i jeszcze częściowo w województwie świętokrzyskim trochę chłodniej, około 12. Wschodnia połowa kraju bardziej zachmurzona, właściwie całkowicie, tutaj możliwy deszcz, czy po południu także burze. Na krańcach zachodnich i północnych nie powinno padać.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
13: Od poniedziałku do piątku, od 12.
14: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Weekend.
16: To może być... Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek, 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: 99 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
1: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
0: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o 3. miejsce z tureckim Ziratem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
2: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
0: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
3: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
0: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Twój dobry sąsiad.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Niedziela we wschodniej połowie Polski bardziej deszczowa, a na zachodzie bardziej pogodna i tutaj nie powinno padać. Na termometrach dziś od 12 do 20 stopni. Najchłodniej w kilku województwach: Małopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, Łódzkie i Mazowsze. A najcieplej na Podkarpaciu.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
1: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
2: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
1: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
3: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
1: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
2: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
1: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
0: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Hełm Dreszera 5. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Dziś od 12 do 20 stopni. Na wschodzie Polski większe zachmurzenie i opady. Na zachodzie już nie powinno padać i więcej słońca. Jutro deszczowo w całym kraju, a temperatura podobna do dzisiejszej, czyli raczej nigdzie nie przekroczy 20, delikatnie poniżej 20 stopni.
4: Prognozę pogody sponsoruje BoxPlan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do szkoły ŻAK w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. ŻAK. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
5: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
1: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
2: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
1: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
3: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
1: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
2: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
1: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
0: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta, na Alei Niepodległości w Sopocie. Prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Dziś od 12 do 20 stopni. Na wschodzie Polski większe zachmurzenie i opady. Na zachodzie już nie powinno padać i więcej słońca. Jutro deszczowo w całym kraju, a temperatura podobna do dzisiejszej, czyli raczej nigdzie nie przekroczy 20, delikatnie poniżej 20 stopni.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Patrycja Pelica.
2: Pisarka pochodząca z powiatu włodawskiego, z Grabniaka, do tego pewnie jeszcze dzisiaj nawiążemy, która tworzy od 2011 roku i stale od tamtej pory rozwijasz swój warsztat.
1: Tak, zgadza się. Zaczęłam właściwie jeszcze na studiach i później przez cały czas gdzieś znajdowałam jakieś tematy związane zazwyczaj, no najbardziej z historią, które mnie pociągały. Czy były to opowiadania, czy były to jakieś reportaże, czy też przyszedł czas na jakieś większe teksty, czy już właśnie na powieści, ale gdzieś wszystko się w tym moim życiu wokół tego pisania kręci, to prawda.
2: Masz na swoim koncie już całkiem sporo książek. Teraz pozostańmy przy ostatniej dotychczasowej wydanej, czyli Spalona za czary, która mówi o tragicznych losach Triny Papistan. Poruszasz wątki historyczne, ale też czerpiesz z wierzeń słowiańskich i demonologii, które są tobie bliskie z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem do studia.
1: Tak, to jest dla mnie bardzo ważny temat, ponieważ ta książka opiera się w całości na pruskich kronikach sprzed 300 lat. Ona właściwie odtwarza szczegółowo od początku, od właściwie pierwszych plotek rzuconych tutaj na oskarżoną, na Katarzynę Zimmermann, czyli zielarkę z Pomorza ze Słupska. Od pierwszych oskarżeń, pierwszych pomówień, przez później kolejno to, jak pędzi to właściwie lawinowo, przez cały proces, przez całe tutaj aresztowanie, przesłuchiwania, aż właściwie po egzekucję. Fikcji jest tutaj naprawdę bardzo mało. Wszystko, właściwie każde niemalże nazwisko, każde wydarzenie, wszystko się opiera właśnie na tym, co udało mi się w tych pruskich kronikach, czy też dokumentach późniejszych znaleźć. No i też jest dla mnie bardzo ważna książka z tego względu, że ona pokazuje właśnie losy tych kobiet. Też w tym czasie można zauważyć renesans zainteresowań właśnie, czy procesami o czary, czy dziejami tych osób. I to jest też bardzo dla mnie ważne. I co zauważyłam, wiele osób zauważa, że to nie były typowe baby Jagi. Tak jak tu możesz sobie, jak sobie wyobrażamy taką typową czarownicę, nie?
2: No miotła, kot.
1: Miotła, kot, jakiś spiczasty kapelusz, jakieś, nie wiem, podejrzane praktyki, może zbiera jakieś żele po cmentarzu o północy i tak dalej. Tymczasem praca nad tą książką i też właśnie to, co Państwo w tej książce wyczytacie, pokazuje, że to wcale nie trzeba było tego ziela zbierać o północy ani posiadać tego czarnego kota, bo tak naprawdę wystarczyło komuś podpaść. Tak jak ja pisałam o czarownicach na Pomorzu, no to najmłodsza oskarżona miała naście lat. No i największą winą było to, że była za ładna i spodobała się jednemu żołnierzowi, którego po prostu uczuć nie chciała odwzajemnić, a z kolei najstarsza oskarżona spalona w Gdańsku miała z kolei 80 lat, a jej winą było to, że w czasie pomoru wszyscy wokół umarli, no to jak zaraza, prawda, tak jak wiemy, a ona miała taką, no, w cudzysłowie byśmy powiedzieli szczęście, że ona jednak, kiedy wszystkich wokół wyłożyła zaraza, ona sobie żyła dalej, więc aha, to już było podejrzane. I tak naprawdę nie trzeba było wcale tak naprawdę zajmować się tą magią, tak jakbyśmy tą magię postrzegali, właściwie nawet nie trzeba było się zajmować zielarstwem. Wystarczyło po prostu albo komuś podpaść, albo mieć jakiegoś takiego wpływowego wroga, albo najróżniejsze były metody, często po prostu procesy o czary służyły ściganiu osób, które po prostu były w jakiś sposób niewygodne. Moja bohaterka była niewygodna dla aptekarza. Pomagała ludziom za darmo, nie musiała brać za to pieniędzy, bo była żoną majstra rzeźnika, także miała pieniądze, nie chodziło o to, że nie miała co do garnka włożyć, ale miała wiedzę i chciała się tą wiedzą dzielić i tym podpadła aptekarzowi, który wytoczył przeciwko niej. Naprawdę, jeżeli byście Państwo sięgnęli po moją książkę, tak przedziwne argumenty, że dzisiaj, kiedy się to czyta, to się po prostu nie mieści w głowie, że za coś takiego można być oskarżonym, można być torturowanym, czy wręcz można być skazanym, bo to są rzeczy naprawdę absurdalne, jak chociażby to, że, nie wiem, leci komuś ciemny dym z komina, a sąsiedzi uważają, że to diabelski ogon, który tam gdzieś wychodzi i powiewa sobie. I za to można było być, proszę Państwa, sądzonym.
2: To jest twoja ostatnia dotychczasowa książka, a teraz pracujesz nad kolejną.
1: Tak jest. Spalona za czary została wydana w 2025 roku, a w tym roku szykujemy się już powoli do premiery książki, która będzie miała miejsce właśnie tutaj w moich bliskich dla mnie stronach, czyli będzie się działa we Włodawie. I we Włodawie przedwojennej, czyli też będzie mój ukochany okres historyczny. Chciałam nawiązać do czasu, kiedy Włodawa naprawdę była wielokulturowa, kiedy tam mieszkali ludzie różnych nacji, różnych wyznań, narodowości i chciałam też nawiązać tutaj do wierzeń, które wtedy funkcjonowały. Ta książka w ogóle będzie dla mnie bardzo bliska, bo kiedy ją pisałam, nawiązywałam do historii, które sama znałam. Historii o wojnie bolszewickiej, o tych latach 20. kulcie Piłsudskiego tutaj, ale też wszystkich wierzeniach takich demonologicznych, ludowych, o których na przykład opowiadała mi moja babcia, czy też bardzo wiele osób, które już nie żyje, a które właśnie wychowywały się, których dzieciństwo właśnie upłynęło we Włodawie nad Bugiem w latach 20. 20. I te historie tak gdzieś mocno we mnie siedziały, że po prostu tylko właściwie tak jak to omawia Norwid, odpowiednie trzeba dać rzeczy słowo. I po prostu szukałam właściwie miejsca, gdzie mogłabym to spożytkować i też pisałam te różne teksty do tej pory, ale tego jeszcze do tej pory miejsca nie znalazłam. A teraz wydaje mi się, że ta historia tak będzie jak w soczewce, to skupia wszystko. Do tej pory inspirowała mnie Lubelszczyzna, ale to jeśli chodzi o czasy takie już bardziej współczesne, bo pisałam o Świdniku, o świdnickich spacerach, kilkakrotnie reportaże i osoba związana z Solidarnością tutaj z Lubelszczyzny. Teraz, kiedy właśnie nawiązuję do tego 20-lecia, tak, w ogóle tyle wierzeń przy okazji historii, które udało mi się odkryć, można powiedzieć, że to jest studnia bez dna. Ja właściwie piszę i tu skończyłam tą książkę, której będziemy mieć tak na ten moment, myślimy o 1 września, o premierze, ale ja już myślę o kontynuacji, dlatego, że jest, no tutaj, że tak powiem, będą demony przede wszystkim wodne. Myślę, że to możemy zdradzić. Te, które związane są z Bugiem, związane są właściwie z lękiem przed wodą, a ja też będę chciała później nawiązać już w kolejnej książce, którą mam w głowie, do tych wszystkich demonów związanych ze żniwami, z dożynkami, ze zbożem, bo też moja babcia niesamowicie mnie nimi straszyła. Najpierw mówiła, nie zaglądaj do studni, bo cię wciągnie topielec. Oczywiście zaglądałam, bo chciałam zobaczyć, jak ten topielec wygląda. W mojej książce spróbujemy się zastanowić, czy ten topielec jest i faktycznie jak wygląda i dlaczego on jest, ale też straszyła mnie właśnie, żeby nie chodzić po polu, bo różne takie, jak to ona mówiła, żytniczki, południce i tak dalej mnie złapią. Strzygi, nie strzygi i to też zostało gdzieś w mojej głowie. No tego nie wykorzystałam, nie da się wszystkiego, bo też nie chciałam pisać książki wielkości Biblii na początek, żebyście Państwo też nie usnęli po drodze. Ale tak myślę, że po tej pierwszej książce przyjdzie pora właśnie na tą kolejną, gdzie dalej zostaniemy w kręgu tutaj, bo bardzo mnie to mocno chwyciło, nie ukrywam.
2: Teraz przejdźmy może nieco bardziej ogólnie do Twojej wizji artystycznej, do tego, czym się inspirujesz. No i właśnie inspiracje. Jacy autorzy i jakie tytuły należą do Twoich ulubionych?
1: Zawsze mnie bardzo ciekawił realizm magiczny i tutaj lubiłam sobie, no to 100 lat samotności czy Dom duchów, to obowiązkowo wymienię, ale też na przykład lubię czytać reportaż, taki dobry reportaż i tu na przykład ostatnią moją wielką fascynacją jest Miedzianka, historia znikania Filipa Springera, który opowiada właśnie też o tym świecie przedwojennym, tylko on opowiada o miejscowości na Śląsku, która w związku z pracami górniczymi pod nią dosłownie się zapadła pod ziemię, że tam został tylko kościół protestancki bodajże na powierzchni, a wszystkie chałupy, chaty, domostwa, karczma, nawet wszystko się zapadło. I on to tak świetnie pokazuje, jak to funkcjonowało kiedyś, przed wojną, kiedy też tam mieszkało więcej Niemców, jak to funkcjonuje teraz, obecnie. I wydaje mi się, że to jest też świetna książka. Też myślę, że w dużej mierze była też moja inspiracja tutaj do pisania o tym 20-leciu.
2: To pozostaje mi już tylko zapytać, czego Ci życzyć, oprócz oczywiście rzeszy fanów i dużej popularności przed premierą książki i po premierze zresztą też.
1: Na pewno kolejnych takich historii tutaj i to tutaj lokalnych, z których mogłabym skorzystać, które mogłabym gdzieś przemycić swojej historii, no i inspiracji, żeby właściwie tej inspiracji nigdy mi nie brakło, a jeżeli już po prostu będę mieć pomysł, no to będę pisać jak najbardziej, ale żebyśmy pozostali w tym kręgu włodawskim, żeby on mi tutaj jak najwięcej jeszcze dostarczył inspiracji.
2: I do tych życzeń dokładamy się również jako nasza redakcja. Naszym gościem była Patrycja Palica. Dzięki za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
2: A dłuższej wersji naszej rozmowy możecie posłuchać na naszej stronie internetowej w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Eliza Kudolska-Nowosad, dzień dobry. Witam serdecznie w Radiu Bonton, gościa radia, starszy brygadier Wojciech Chudoba, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czas na opowieść o tym, co się wydarzyło, również z udziałem chełmskich strażaków, a także druhów z okolicznych OSP. Dzisiaj już wiemy, że Państwowa Straż Pożarna tam na miejscu, czyli w lasy Puszczy Solskiej, przekazała już do dyspozycji lasów państwowych, a także prywatnych właścicieli. Można powiedzieć, że akcja się zakończyła ze strony Straży Pożarnej. Zapytam na początek może jednak inaczej. Na ile dekad liczy się pana doświadczenie zawodowe w Straży Pożarnej?
2: Pracuję trzecią dekadę, służę w Państwowej Straży Pożarnej.
1: To sporo.
2: No nie mnie to oceniać. Ja wciąż czuję się młody, więc mam nadzieję, że jeszcze kilka dekad spędzę w tej instytucji.
1: Ale sporo, jeśli chodzi o pozyskiwanie doświadczenia w trudnych sytuacjach. Do tego właśnie chcę dopiąć kolejne pytanie, bo ile razy w pana karierze zawodowej, w służbie, zdarzyło się panu brać udział w akcji o takich rozmiarach, gaszeniu pożaru, o takich rozmiarach, jak to miało właśnie w lasach Puszczy Solskiej?
2: Nigdy. Nigdy nie byłem przy takim zdarzeniu i tutaj powiem i nie boję się tego powiedzieć, że strażacy, którzy dzisiaj pracują, którzy służą dzisiaj w obecnym czasie w Komendzie Miejskiej w Chełmie, nikt z nas nie brał w tak dużym zdarzeniu pożaru lasów udziału.
1: Dzisiaj mówi się o około 1000 hektarów i podzielone to zostało na działy jakby lasów państwowych i prywatnych właścicieli. Niewyobrażalny obszar. Proszę powiedzieć, jak wpływa zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej o pożarze lasu. To co panowie wtedy myślicie? Co to tak naprawdę dla strażaków oznacza?
2: Na pewno jest obawa, bo pożar lasu jest dość skomplikowanym zdarzeniem. Wiadomo, w rejonie działania Komendy Miejskiej w Chełmie mamy dość małe obszary leśne. Obszary leśne o małym stopniu zagrożenia pożarowego. Mamy dużo lasów mieszanych, tak? A w tamtej okolicy, gdzie byłem, gdzie gasiliśmy ten pożar w Puszczy Solskiej, to zagrożenie na pewno jest większe. Są to lasy przeważnie iglaste, więc rozprzestrzenianie się pożaru w lesie iglastym jest na pewno dość bardziej dynamiczne. Jeszcze przy tych warunkach, które tam mieliśmy, duży, porywisty wiatr.
1: Susza.
2: Susza, tak. Wilgotność ściółki bardzo niska. No stąd też te apele leśników o niewchodzenie do lasu, jeżeli mamy dość niską wilgotność ściółki.
1: A dlaczego jest taka duża komplikacja, jeśli chodzi już bez znaczenia nawet, jaki to jest rodzaj lasu. Komplikacja włącza się, gdy po prostu pali się las. Jakie to stawia wyzwania dla strażaków?
2: No na pewno dojazd jest utrudniony. Strażacy nie mogą dojechać w każde jedno miejsce, gdzie ten pożar może się odbywać. Dojazd tras, zaopatrzenie wodne, to drugi jakiś tam element, który wpływa na sprawność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Trzeba tą wodę często dowieźć. No na pewno też samo gaszenie odbywa się czasami przy pomocy sprzętu, który mamy. Mam tutaj na myśli podawanie prądu wody, ale w trudno dostępnych terenach też trzeba najpierw tam dojść, tak? Ileś kilometrów można pokonać pieszo. Trzeba donieść sprzęt, podręczny sprzęt gaśniczy, którym strażacy dopiero później siłą własnych rąk gaszą ten pożar, więc skomplikowane na pewno to zdarzenie jest bardzo i skala tego zdarzenia, która była w Puszczy Solskiej, jest niewyobrażalna. No, tak jak już mówię, pracuję trochę w straży, nigdy czegoś takiego nie widziałem, oczywiście oprócz filmów.
1: W kulminacyjnym momencie samej akcji, w gaszeniu, we wszystkich tych działaniach, bo tam brali udział poza strażakami również w innym zakresie oczywiście żołnierze, policjanci, brało udział ponad 1000 osób. W tym gronie również właśnie zawodowcy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z okolicznych OSP, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jaka to była skala tej pomocy, która wyruszyła do wsparcia, do Puszczy Solskiej?
2: Na potrzeby między innymi takich dużych działań jest utworzona Lubelska Brygada Odwodowa. Są to siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego i właśnie jeżeli mamy tak skomplikowane bądź duże zdarzenie, są dysponowane właśnie te zastępy tak samo z Chełma, z Krasnego Stawu, z Włodawy, no ogólnie z całego województwa lubelskiego. I w tym przypadku to miało miejsce. Od nas z terenu naszego działania tutaj w

0: Został zadysponowany pluton ratowniczy, w skład którego wchodzą wyznaczone jednostki ochotniczych straży pożarnych. Mam tutaj na myśli Wierzbicę, Wojsławice, Ruda i Żmudź. I pojechały cztery zastępy, 22 ratowników z ochotniczych straży pożarnych. I tutaj duże podziękowania dla druhów. No, wiecie państwo, jak oni działają. Są to ochotnicy, którzy poświęcają swój własny czas, jadąc do zdarzenia i też brali udział w tym dużym pożarze. Oczywiście z Państwowej Straży Pożarnej, czyli z komendy, też pojechały dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody operacyjne i tutaj tych ratowników ode mnie z komendy było 14. Działania prowadziliśmy 6 i 7 maja i 9 maja też został zadysponowany samochód operacyjny z zespołem dronowym. Tutaj chciałbym też powiedzieć, że do naszych działań wchodzą też nowinki techniczne, tak? I tutaj te drony, które patrolowały już później, jak już statki powietrzne, które zrzucały wodę wcześniej, przestały latać, to dronami patrolowaliśmy ten teren działań.
1: Nieoceniona robota.
0: Nieoceniona robota. Ten dron jednak z kamerą termowizyjną leci nad tym lasem i widzimy, w którym miejscu jest podwyższona temperatura. Tutaj mówiąc tak, takim zwykłym językiem, w którym miejscu jest podwyższona temperatura i w to miejsce możemy wprowadzić od razu ratowników, którzy albo tam dowiozą wodę, albo po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, przejdą i usuną to zagrożenie. Także te drony zrobiły naprawdę kawał bardzo, bardzo dobrej roboty. Chociaż tutaj chciałbym jeszcze dodać, że ostatnio mieliśmy też pożar na terenie naszej komendy w zakładzie jednym i to było 17 kwietnia i też został zadysponowany zespół dronowy z sąsiedniej komendy ze Świdnika, za co bardzo tutaj dziękuję kolegom ze Świdnika. I ten dron naprawdę bardzo pomógł nam w szybkiej lokalizacji zarzewi ognia, gdzie trzeba ten prąd wody podać po prostu. To jest nieoceniona pomoc.
1: Panie komendancie, myślę, że wiele osób w Polsce po raz pierwszy przy okazji tego dużego kryzysu usłyszało o ekspertach z tego modułu GFFF.
0: Tak, zgadza się, tak.
1: No właśnie, kim są ci ludzie, w jaki sposób działają?
0: No to są, powiem tak, to są zwykli strażacy, tak, aczkolwiek specjalizują się w gaszeniu pożarów w trudno dostępnych miejscach bez wykorzystania sprzętu. No mam tutaj na myśli tak, czy to są lasy, czy to w górach na przykład trudno dostępne rejony, do których sprzęt nie może dojechać i tutaj te moduły GFFF przyjechały praktycznie z całej Polski, które mamy w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i też nawet współdziałaliśmy, tak bezpośrednio współdziałałem z jednym z tych modułów, jak już pożar został ugaszony, dozorowaliśmy pewien fragment pogorzeliska i ten moduł wchodzi na to pogorzelisko i tak jakby jeszcze w 100% chce się upewnić, że tam się nic nie dzieje i metr po metrze przeczesuje to pogorzelisko w poszukiwaniu właśnie jakichś zarzewi ognia i działaliśmy tutaj w porze nocnej praktycznie całą noc z tym modułem, udało mi się też współpracować. I też mamy moduł lubelski, który akurat podczas tych działań był na ćwiczeniach w Portugalii, aczkolwiek po powrocie od razu udał się też na miejsce zdarzenia i też podejmował działania.
1: To, co przede wszystkim podał pan w opisie tego, co zobaczyło na miejscu, to skala, przerażająca skala tego pożaru. Ale gdyby mógł pan jeszcze opowiedzieć o swoich doświadczeniach jako zawodowiec, jak wyglądała skala wsparcia z wielu zakątków kraju, bo to nie było tylko nasze województwo, i przygotowania do tak dużego kryzysu ze strony koordynacji samej akcji. Jak pan to widzi?
0: Wsparcie było z terenu całego kraju, tak jak pani mówi, wcześniej pani wspomniała, 1000 osób zaangażowanych w działania z różnych służb, czy to Wojska Obrony Terytorialnej, czy Policja, czy Ochotnicze Straże Pożarne i Państwowa Straż Pożarna, ale też i Służba Leśna, też nieoceniona pomoc, oni dokładnie znają rozkład, rozmieszczenie w lesie każdej drogi. Nieoceniona pomoc nawet zwykłych mieszkańców takich lokalnych, którzy też pomagali ratownikom. 1000 osób to też i koordynacja, to też i logistyka, zaopatrzenie w paliwo tych wszystkich samochodów, wyżywienie dla tych ratowników, miejsce odpoczynku dla tych ratowników, także bardzo dużo ludzi było zaangażowanych. Już mówię, oprócz nawet gaszenia tego pożaru, samego gaszenia. I w mojej ocenie ta pomoc i ta koordynacja przebiegła bardzo sprawnie, o ile można powiedzieć, przy 1000 ratowników. Na początku każdego zdarzenia musi to się po prostu rozkręcić. I w mojej ocenie to przebiegło bardzo sprawnie. No niemniej jednak tragedia dla ekosystemu powstała bardzo duża, bo spaliło się około 1000 hektarów lasu. Bardzo zresztą fajny las. Nie wiem, jak ktoś na Roztocze jeździł, to mógł to ocenić. Działania naprawdę zakrojone na szeroką skalę. Pożar lasu szybko się rozprzestrzeniał. Były też takie sytuacje, że no niestety musieliśmy uznać wyższość natury.
1: Żywiołu.
0: Musieliśmy się bardzo szybko ewakuować, akurat wycofywać, może nie ewakuować, dowodziłem 7 zastępami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. No i, szanowni państwo, trzeba było po prostu uciekać.
1: A to wszystko działo się w okresie waszego święta?
0: Tak. No tak to się potoczyło.
1: Takie
0: tutaj
1: życie.
0: Też należy też wspomnieć, że komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 4 maja dostał stopień nadbrygadiera, czyli pierwszy stopień generalski w Państwowej Straży Pożarnej. Długo nie nacieszył się, znaczy cieszy się cały czas, ale zaraz następnego
1: w
0: dnia...
1: W cieniu.
0: Tak.
1: Radość w cieniu.
0: Zaraz musiał pan nadbrygadier Zenon Pisiewicz udać się na ten pożar. Zresztą była też i komenda główna, dużo funkcjonariuszy z komendy głównej, komendant główny, minister spraw wewnętrznych, podsekretarze stanu. Naprawdę ogrom ludzi. No i każdy chciał pomóc, tak? Każdy tam był, żeby pomagać i żeby ten pożar po prostu zagasić.
1: Był trybikiem w tej całej machinerii pomocy.
0: No, trybikiem to byłem ja i moi funkcjonariusze. Dawaliśmy z siebie wszystko. Tutaj mam na myśli też kolegów, bo miałem zaszczyt dowodzić kolegami z Białej Podlaski, z Małaszewic, z Międzyrzeca, z Janowa Lubelskiego, z Hrubieszowa. Także dziękuję koledzy, jak mnie słyszycie, za pomoc. Też i z OSP, OSP Biała i OSP Kukiełki. Także jak mnie słuchacie...
1: Przesyłamy.
0: Tak, przesyłam pozdrowienia. Tak, od Wojtka, tak, pozdrowienia, bo tak jakoś komunikowaliśmy się tam na terenie działania.
1: I tak na pewno zapamiętali. Panie komendancie, w znakomitej większości przypadków, gdy napływa zgłoszenie o tym, że wybuchł pożar, to późniejsze ustalenia wykazują, że jest to związane z obecnością człowieka w danym miejscu.
0: Nie da się tego ukryć. No, promil pożarów powstaje nie od działalności człowieka. Niestety mamy taką chyba naturę, że większość tych pożarów, no to powstaje od nas. To już nie mówiąc o tym pożarze, jeżeli mamy na myśli pożar lasu, ale przecież u nas borykamy się z pożarami suchych traw w naszym rejonie działania. Są to w większości pożary spowodowane przez złośliwość ludzką. Angażuje się bardzo dużo siły i środków do usuwania. Idzie na to, słuchajcie, bardzo dużo pieniędzy, bo to trzeba i paliwo, i sprzęt, i ci ratownicy też. Więc naprawdę, no, ciężko dotrzeć do niektórych, żeby tych pożarów nawet suchych traw nie było, tak.
1: Więc najważniejsze na koniec życzenia. Tyle samo powrotów, ile wyjazdów.
0: Wszystkim strażakom tego życzę, zresztą czy to ochotniczym strażom pożarnym, czy Państwowej Straży Pożarnej, żebyśmy mieli no jak najmniej pracy, tak. A jeżeli już, to żeby te powroty do naszych strażnic były szczęśliwe.
1: Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Starszemu brygadierowi Wojciechowi Chudobie był z nami komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
0: Dziękuję za uwagę.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Reklama.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
6: Ondon Radio.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
1: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
0: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
2: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy. Jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni. Wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Biel.

0: Juch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem

0: zamieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
1: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
0: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata.

0: Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
1: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą. Wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy, jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni, wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Bonton Radio. Weekend.
5: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Nasze małe wyspy dzisiaj kolorowe. Kolorowe za sprawą Małgosi Łepik-Szostak, która niedawno miała wernisaż w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Byłam na tym wernisażu. Wtedy się wstydziłam nagrać rozmowę. Zresztą też nie było jakby okazji, bo mnóstwo osób podchodziło do Małgosi, gratulowało, bo rzeczywiście prace przepiękne, kolorowe. I myślę, że jeżeli przyjdziecie, kochani, na wystawę Małgosi do Chełmskiej Biblioteki Publicznej, to na pewno potwierdzicie to, co powiedziałam. No a dzisiaj, mam nadzieję, Małgosia opowie o tej wystawie i o tym, dlaczego właśnie ta pasja, dlaczego malarstwo, dlaczego ta tematyka? Witam Cię, Małgosiu.
6: Witam serdecznie i słuchacze, i Ciebie, Aniu.
5: Jak się zaczęło? Od kiedy malujesz i dlaczego właśnie malujesz?
6: Malowałam chyba zawsze. Może nie malowałam, tylko rysowałam. Zaczęło się jeszcze w podstawówce. Miałam takiego wspaniałego nauczyciela od plastyki, pana Lewczuka. I w zasadzie chyba on pierwszy zauważył, że coś może ze mnie być. Z tym, że nie traktowałam tego rysowania jako wielkiej pasji, dlatego że w tym czasie w podstawówce ja miałam jeszcze masę innych atrakcji. Miałam gimnastykę artystyczną 3 razy w tygodniu, miałam dodatkowy język niemiecki. Więc rysowanie to było tak bardziej dla frajdy, a nie żeby się tam, powiedzmy, sprawdzać i robić coś na konkursy czy wystawy. I to się tak za mną ciągnęło przez wiele lat. W sumie sam rysunek. I to była chyba moja pierwsza potrzeba, kiedy tak naprawdę sięgnęłam po ołówek i po węgiel. Bo dzieciństwo miałam w tym czasie, kiedy trudno było o jakieś plakaty, o jakieś ilustracje ciekawych tam, powiedzmy, muzyków, piosenkarzy, prawda, na tym. A w pokoju chciało się mieć jednak coś takiego, więc dlaczego nie? Pamiętam, mój pierwszy taki plakat był z Limalem, drugi był z Bruce'em Lee. W podstawówce też udało mi się namalować pierwszy swój portret kolegi z klasy. No i później przez jakiś czas chyba to odstawiłam. Były inne, ciekawsze rzeczy. No i po wielu latach wróciłam już nie do rysunku, tylko już bardziej zajęłam się, zainteresowałam.

0: interesowałam się kolorem.
1: A jak myślisz, dlaczego to cały czas jest z tobą? Bo wiele osób młodych, wiele dzieci ma jakieś pasje, jakieś zainteresowania, to potem zanika. A myślę, że jest niewiele ludzi, którzy te swoje zainteresowania kultywują również wtedy, kiedy są już dorośli.
0: Może i ze mną byłoby tak samo, gdybym na jakimś tam etapie, w tym wczesnym etapie swojego życia zdecydowała, że będzie to również mój zawód. Pewnie bardzo szybko bym się wypaliła, straciłabym jakieś tam tematy do malowania, do rysowania, do przekazania czegoś w ogóle światu za pomocą pędzla i płótna. A dzięki temu, że robię to wtedy, kiedy chcę. Wtedy, kiedy mam nastrój, wtedy, kiedy coś mi wpadnie w oko, obejrzę jakiś film, czasami to jest muzyka, to sprawia mi wtedy przyjemność i może dlatego właśnie to jest tak kontynuowane przez tyle lat i z nieustającą pasją.
1: Mhm. Małgosiu, jak zaczynałyśmy rozmawiać, to zapytałaś, czy będziesz mogła wybrać muzykę do audycji i oczywiście jak najbardziej. Czy masz już jakiś pomysł muzyczny?
0: To znaczy ja uwielbiam muzykę lat 80., 90. Uwielbiam Depeche Mode, uwielbiam Poli Stinga, ale też Electric Light Orchestra. Te kawałki jakoś tak, nie wiem, no, dają mi energię do życia. Nie ukrywam, że na przykład jak maluję jakąś swoją pracę, zajmuje mi to na przykład tydzień czy nawet dłużej, to podczas malowania jeden kawałek leci mi na okrągło. I przy tym jednym kawałku po prostu tworzę jakąś swoją pracę.
1: To jaki ostatnio utwór brzmiał w tle?
0: To znaczy może nie jeden utwór, ale właśnie Depeche Mode.
1: Teraz właśnie może posłuchamy Depeche Mode, a za chwilę spotkamy się z Małgosią Łepik-Szostak, która opowie może o tym, jak powstaje taka praca i dlaczego akurat taka.

0: Nasze małe wyspy. Dzisiaj o obrazach Małgosi Łepik-Szostak i o niej samej. No i o tym właśnie, jak te obrazy powstają. Czy to jest jakiś system, już masz wypracowany, który się sprawdza, czy to wszystko idzie tak spontanicznie?
1: Kiedy zaczynałam rysować, to było wszystko właśnie takie na spontanie. W 17 roku przygarnęło mnie Stowarzyszenie Pasja. Kiedy zaczęłam razem z nimi uczestniczyć w tych wystawach grupowych, zauważyłam, ile jeszcze muszę się nauczyć. Czułam się taka niedokształcona, prawda, w stosunku do moich koleżanek i kolegów. I bardzo dużo zawdzięczam studiom podyplomowym z malarstwa. To mi trochę otworzyło oczy na technikę, na łączenie farb, na perspektywę i zaczęłam malować inaczej. Później przyszła grafika komputerowa i wracając, Aniu, do twojego pytania, zdarza mi się na przykład w tej chwili, że projektuję swoją pracę właśnie na komputerze, w grafice i dopiero później przerzucam to na płótno.
0: Czyli teraz jest mniej spontanu, teraz bardziej...
1: To znaczy nie, spontan jest bardziej właśnie graficzny, nie? Że łatwiej mi jest po prostu coś wplatać na komputerze i dopiero później, kiedy już widzę gotowy efekt, że to jest to, to przekładam to na płótno.

0: twoich pracach jest dużo Japonii, prawda? Skąd się to wzięło?
1: To jest moja ostatnia fascynacja, dlatego że znajomi poprosili mnie o zrobienie projektu aranżacji i wizualizacji ich mieszkania właśnie w stylu japońskim. I to był dla mnie kosmos, nie ukrywam, bo nawet w szkole, kiedy poznawałam zasady projektowania i aranżacji mieszkań, no to ze stylem tym wschodnim nie miałam zupełnie do czynienia nic, więc zaczęło się poszukiwanie jakichś inspiracji, wchodzenie na internet najczęściej, na YouTube i oglądanie czy jakichś relacji z Polaków, którzy powiedzmy byli w tej części świata. No i zaczęły mi się otwierać oczy na ich kulturę, na ich sztukę, zaczęłam oczywiście od malarstwa, zaczęłam od fresków, no bo to było jak gdyby związane z tym, co lubię. Ale później zaczęła się też fascynacja sztuką użytkową. Prawie klęknęłam na kolana, kiedy zobaczyłam właśnie te wszystkie dodatki do wyposażenia wnętrza. Zachwyciłam się sposobem przekazywania światła, oświetlenia właśnie w tych wschodnich kulturach. No i wydaje mi się, że jeżeli będę kiedyś robiła remont swojego mieszkania, to wykorzystam to na pewno.
0: Zauważyłam, że twoje prace mają takie bardzo kontrastujące kolory, wyraziste. One są bardzo wyraziste i te kolory są takie rzucające się w oczy, co mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię takie połączenia. Dlaczego tak?
1: To znaczy właśnie te kontrastowe to powstają chyba wtedy, kiedy chyba i w moim życiu jakoś tak lepiej się układa, kiedy ja jestem jakaś szczęśliwa bardziej albo, nie wiem, zrelaksowana. Może też jakiś utwór pobudza mnie do tego, żeby energię, którą mam w sobie, przekazać na obrazy. No jest kilka faktycznie takich prac kontrastowych. Motyl powstał w zasadzie podczas, pomysł na tego motyla to powstał podczas rozmowy właśnie w pasji, kiedy kolega powiedział, że maluje motyle, nie? Co pomyślałam, nie, ja też swojego będę miała. Więc tak powstała jedna praca. Później doszłam do wniosku, że ten model to chyba jednak musi mieć coś, na czym mógłby usiąść, więc powstała druga praca tego typu. No i trzecia praca z cyklu tego tryptyku, no to już taka trochę bardziej może nierealistyczna w odbiorze. Natomiast też starałam się, żeby połączyć ją z tą pierwszą pracą koloru. Ale też moje prace są ich takie monochromatyczne, bo jest jedna praca taka typowa w pomarańczach, ostra. To, co powiedziałaś wcześniej, te prace związane ze wschodem, one też raczej nie mają zbyt dużo koloru. Tutaj starałam się przekazać jak gdyby symbolizm tego, co chciałam uzyskać. Tym bardziej, że właśnie te prace japońskie na wystawie to są prace, które docelowo trafią do tego mieszkania, które zaprojektowałam.
0: I to taki jednorazowy projekt? Czy
1: tak.
0: Jednorazowy?
1: Tak. Ale przy każdym projekcie, takim mieszkalnym, który robię, który później ktoś akceptuje, zostawiam swój podpis, to znaczy staram się aranżację robić tak, żeby gdzieś trafiła moja praca. I przyjemnie mi jest, że właśnie ludziom się to podoba. No, ja też jestem zadowolona, bo zostaje jakiś ślad, prawda? Nie tylko na papierze, że coś tam było, mebelki poustawiane czy płytki poklejone, ale też coś, co wisi, przyciąga wzrok, pewnie cieszy.
0: Pewno. Małgosiu, czego teraz posłuchamy?
1: A może coś Palisów?

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
7: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Małgosia Łepik-Szostak na naszych małych wyspach opowiada o swojej pracy, a właściwie nie, bo to nie jest dobre słowo, o swojej pasji, bo już mówiłyśmy, Małgosia właściwie mówiła, że gdyby malowanie obrazów było jej pracą, to pewnie szybko by się jej znudziło. No, ale się nie znudziło na szczęście. Małgosiu, powiedz, co najbardziej lubisz malować? Czy są jakieś takie ulubione modele i ulubione rzeczy, które potem przelewasz na płótno?
8: Zawsze byłam zafascynowana astronomią, kosmosem. Później to przelałam na science fiction. Wyrosłam na Star Warsach, Stargate'cie, Star Trek'u. To są takie moje klimaty, jeśli chodzi o filmy i oderwanie się od rzeczywistości. I chyba te moje takie kolorowe już prace, już malowane farbami, to były trochę z pogranicza tego. Będzie to można zobaczyć też na wystawie, bo jest pustynia Tatooine ze Star Warsów, jest fremenka z Duny, ale jest też odwzorowanie jednego z pierwszych zdjęć jednej z sond, która wylądowała na Marsie. Także mam własnego Marsa, co prawda jest to, nie wiem, 70 chyba na 90, także postawię tam tylko psią budę, ale mam.
7: No to zazdroszczę Ci, Małgosiu, bo ja nie mam. A Gosiu, jak myślisz, co wnosi to malarstwo w Twoje życie? Jak ono Ci pomaga? Czy jest jakąś terapią? Bo mówiłaś, że w zależności od tego, jakie są sytuacje w życiu, to te prace też się zmieniają, prawda?
8: Na pewno mnie wycisza. W pewnym sensie resetuje to, co mi przeszkadza. Bo w momencie, kiedy zaczynam malować, kiedy już trafiam na temat, który chcę zrobić na płótnie, to odrywam się całkowicie od rzeczywistości. Nie jem, nie odbieram telefonów, bo najczęściej po prostu nie słyszę, tylko po prostu maluję. Kilka godzin, kilkanaście czasami, bardzo często w nocy maluję, bo po prostu lubię tą porę na malowanie. No i tak jak mówię, że wtedy dodatkowo jeszcze działa na mnie muzyka. To musi być konkretny jakiś utwór, przy którym maluję tupie nogą, nie? Niektóre moje prace, właśnie to jest chyba śmieszne trochę, ale niektóre moje prace powstają w poziomie. To znaczy kładę po prostu płótno nie na sztaluce, tylko na podłodze, bo wtedy mam najszybszy dostęp do wszystkich farb, także na kolanach. I te kolana czasami bolą. Nawet rok temu na wystawie miałam też swoją wystawę w swojej takiej rodzinnej miejscowości w Wysławicach. Kiedy przyznałam się do malowania na kolanach, to otrzymałam od organizatorów wystawy na kolanniki. Cudowny prezent, wykorzystywany jest non-stop w tej chwili, a sama nawet wcześniej nie pomyślałam o tym, że tak się można zabezpieczać, nie? No, także pomaga. No, także na pewno dużo mi daje to malowanie. Kosztowo trochę też, bo w momencie, kiedy zaczynam malować, to na przykład zapominam o tym, że sobie obiad wstawiłam na kuchni, więc poszło mi kilka garnków, kilka patelni, nie? Bo przychodziłam po kilku godzinach do kuchni, okazało się, że no po prostu spaliło się.
0: Prawdziwa artystka. Mhm. Mhm. Myślisz o sobie jako artystce?
8: Nie. Nie. Nie, dlatego że ja nie potrafię ocenić swoich prac sama. To znaczy, no, maluję, dopóki mi nie zaśpiewa ten obraz, nie? Ale potrzebuję kogoś, kto by mnie upewnił w tym, że, no, że to jest warte pokazania innym. I taką pierwszą osobą, która jest moim takim prywatnym, rodzinnym krytykiem, jest mój syn. Zawsze jak namaluję jakąś pracę, to wysyłam mu, no i odpisuje mi. I w zależności od tego, jak on mi to odpisze, jakim słowem, to ja wiem, że to jest dobre, że mogę to, powiedzmy, pokazać światu, albo że jeszcze powinnam trochę nad tym popracować.
0: Jest szczery?
8: Tak, aż do bólu czasami.
0: Dzieci. No ale cóż bez nich. Małgosiu, ty sprawiasz wrażenie właśnie bardzo skromnej osoby. Mhm. I taka wystawa, takie wydarzenia, gdzie jest tłum ludzi, to mam wrażenie, że są dla ciebie trudne, prawda?
8: Ja nie ukrywam, że to jest moja chyba czwarta czy piąta wystawa indywidualna, ale przed każdą wystawą to tak najchętniej to bym chciała powiesić te prace i po prostu niech ludzie przychodzą, niech oceniają bez całego tego blichtru, otwierania, opowiadania o sobie. No to czasami jest po prostu bardzo trudne. Mhm.

0: No to co? Może opowiedzmy o wystawie, którą można zobaczyć w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Co można zobaczyć, do kiedy?
1: Wystawa będzie do końca maja, także jeszcze ponad 2 tygodnie. I tak jak żeśmy już wspomniały wcześniej, to są prace te już najpóźniejsze, te, które ostatnio malowałam. Jest chyba 25 czy 26 prac. Dlaczego zatrzymane w obrazie? No dlatego, że ten czas, który pokazałam w tych swoich obrazach, to jest no tak mniej więcej od początku naszej ery, gdzieś tak od V-VI wieku, po bardzo, bardzo, bardzo daleką przyszłość.
0: Małgosia Łepik-Szostak i jej prace, które można zobaczyć w Chełmskiej Bibliotece Publicznej do końca maja. Serdecznie, gorąco polecam. Byłam na wernisażu, bardzo podobały mi się te prace i mam nadzieję, że również nasi słuchacze, słuchacze naszych Małych Wysp dadzą się namówić na spacer do Chełmskiej Biblioteki Publicznej i do obejrzenia tych przepięknych, barwnych, mówiących do nas różne rzeczy, myślę, że do każdego co innego, prac.
1: Ja też serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że każdemu, kto przyjdzie na tą wystawę, spodoba się chociaż jedna moja praca, bo jeśli tak, to znaczy, że warto to robić dalej, warto kontynuować.
0: Zapraszamy, zachęcamy i Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za tę wizytę i za to spotkanie i za te przemyślenia, Twoje przemyślenia o Twojej sztuce i dla mnie jesteś artystką.
1: Dziękuję Ci ślicznie.

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Reklama.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na

0: autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
1: Dwa razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
0: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
2: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku. Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy, jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni, wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.
4: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
1: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
0: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
2: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku. Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy, jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni, wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.

0: okolicach Biłgoraja. Usłyszałem z ust jednego z polityków, że jest to ogromna strata finansowa dla Lasów Państwowych. Ja rozumiem, że można patrzeć na to przez pryzmat księgowego, bo faktycznie ileś drewna, które ewentualnie można by było w pewnych okolicznościach pozyskać. Tak, przepadło. Ale z drugiej strony to nie był zwykły las, w którym się prowadzi codzienną gospodarkę leśną. To była puszcza. Dla kogoś, kto nie jest wtajemniczony, czym się różni las? Chociażby, nie wiem, jak Kumowa Dolina, jak Borek, czy lasy tutaj te, które są w okolicach Wojsławic, od tego, co płonęło pod Biłgorajem, czyli od puszczy.
1: Na pewno na tych obszarach występuje wiele gatunków i roślin, i zwierząt, które są szczególnie cenne dla przyrody. Pewne skutki tego pożaru mogą być nieodwracalne albo bardzo długo będą się w tej przyrodzie zabliźniać. Był to bardzo duży kompleks leśny. Był, jest, ale w jakim stanie to wszyscy wiemy. I tutaj ta sytuacja, która, ta strata przede wszystkim przyrodnicza jest dla nas leśników najbardziej bolesna. Jeżeli ktoś mówi o kwestiach takich finansowych, to naprawdę tutaj nie chciałbym nawet wchodzić w ten temat. Kwestia przyrodnicza. Ten teren leśny, który niestety spłonął, będzie się zabliźniał, ta rana będzie się zabliźniać przez tak naprawdę dziesiątki albo i setki lat, bo nie oszukujmy się, to las to nie tylko drzewa, to rośliny, to wiele gatunków zwierząt, ptaków. Mamy taki okres, gdzie już były na pewno młode zwierzęta, które też nie mają szansy uciec przed pożarem. Wiele się o tym mówiło i leśnicy wiele mówią, nie tylko podczas takiej tragedii, ale od wielu lat kampania taka przeciwpożarowa w lasach istnieje. Czy skuteczna? Pewnie tak, ale musiała się wydarzyć tragedia, żeby tak naprawdę do społeczeństwa dotarło, czym jest ogień w lesie. Zginęło też wiele mikroorganizmów, których my nie widzimy. Mówi się, że na hektarze gleby leśnej jest około 15 ton grzybów, bakterii, które też są organizmami żywymi. I tworzą tą specyficzną glebę leśną, która się też właśnie tworzy przez dziesiątki, setki lat. I w tej glebie też zachodzą procesy zupełnie inne niż w takich glebach, powiedzmy sobie, jak w naszym ogródku czy na gruntach rolnych. Tam zachodzą procesy symbiozy, mikoryzy, która jest jedną ze sposobów symbiozy. Także strata jest ogromna.
0: Panie Matuszu, jadąc tutaj do pana, mijałem w lesie Borek parking leśny dla podróżnych, którzy są zmęczeni i w tych pięknych okolicznościach przyrody mogą się zatrzymać, żeby złapać nieco świeżego powietrza. Czy budowanie takich miejsc w lasach, czy w kompleksach, które graniczy, czy w miejscach, które graniczą z dużymi kompleksami leśnymi, nie jest trochę przyzywaniem kłopotów, bo przejeżdżając obok tego parkingu zauważyłem dwóch dżentelmenów, którzy, nie wiem, chwilę w podróży sobie się zatrzymali, żeby spalić w spokoju papierosa. Wiemy, że ludzie są czasami nieuważni. Czy takie miejsca, gdzie zaprasza się wręcz ludzi do lasów, to są miejsca, gdzie są wytyczone wręcz punkty, w których można palić ogniska, można się spotykać ze znajomymi. Czy to nie jest trochę tak, że społeczeństwo nie do końca jest wystarczająco świadome i wyedukowane, żeby z takich miejsc bezpiecznie dla przyrody korzystać?
1: Jesteśmy po to właśnie, żeby uświadamiać społeczeństwo, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe, czy też inne zagrożenia, ale to, że lasy państwowe, że lasy w Polsce są otwarte i dostępne dla społeczeństwa, to jest tak naprawdę naszą dumą, dumą leśników. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby tu powiedzieć inaczej, że my właśnie po to stworzymy też takie miejsca, czy to odpoczynku, czy to miejsca postoju. Wyznaczamy też miejsca, gdzie można rozpalić ognisko, biwakować i odpocząć. Te miejsca są też zabezpieczane odpowiednimi pasami przeciwpożarowymi, żeby jakieś ewentualne skutki, no przynajmniej profilaktycznie zabezpieczyć, czy dążyć do tego, żeby w ogóle nie powstały. I nie wyobrażam sobie, żeby nie było takich miejsc. Ludzie potrzebują odpoczynku w lesie, natomiast ta świadomość jest bardzo potrzebna i ten głos leśników przez różne tak naprawdę formy, czy to przez media, czy w bezpośrednich spotkaniach z ludźmi. Zawsze o tym mówimy. Tak naprawdę spotykamy się w ramach edukacji leśnej społeczeństwa, ale nie tylko. Spotykamy się z grupami i w przedszkolach już, i w szkołach, i z dorosłymi przy różnych okazjach. I zawsze podkreślamy,

0: to zagrożenie, że nie wolno palić ognisk w lesie, ale też próbujemy uświadomić, że problem pożarów lasu głównie człowiek, bo niestety przyjmuje się, statystyki tak mówią, że 9 na 10 pożarów spowodował człowiek. I tutaj też nie zawsze jest to świadome działanie. Czasami jest tak, że ogień zostaje zapruszony, kierowca czy osoby odjeżdżają z miejsca takiego, gdzie ten ogień zapruszyły i pożar powstaje w momencie, gdy te osoby, które odjechały, są już 50 czy 100 kilometrów od tego miejsca, nieświadomie. Ale zdarzają się też przypadki świadomego działania, niestety.
1: Ja wiem, że trwa śledztwo, trwa dochodzenie, bo nie jest to sprawa łatwa i prosta, żeby ustalić przyczyny pożaru puszczy. Wspomniał pan o tym, że 9 na 10 pożarów. Ja rozumiem, gdyby wówczas była ogromna burza, był piorun. To chyba jest jedyny naturalny, możliwy początek pożaru lasu. No, wyładowanie atmosferyczne, bo nie ma u nas aż takich temperatur, żeby, jak nie wiem, na przykład w Australii, że jest ogromna, wieloletnia susza i temperatury są tak wysokie, że dochodzi do samozapłonu. W naszej przestrzeni geograficznej tylko piorun może być naturalnym czynnikiem rozpoczynającym pożar lasu.
0: Tak, żartujemy sobie, że często ludzie myślą, że butelka to pożar. No, powiedzmy sobie prawdę. Tak naprawdę bezpośrednie zaproszenie ognia przez człowieka jest skutkiem niestety dramatycznych zdarzeń. Tutaj to się wydarzyło, nie wiemy i nawet nie próbujemy snuć jakichś domysłów. Tak, w zasadzie naturalnym źródłem pożaru jest głównie wyładowania. Znam taki przypadek z odległego nadleśnictwa na Śląsku. Była sytuacja, że w drzewo uderzył piorun. Szła grupa niewidomych i wyczuli dym. Wezwali odpowiednie służby, wezwali leśników. No i tak wyszło, że niewidomi w cudzysłowie zauważyli pożar. W zasadzie nie pożar, tylko tlące się drzewo i zapobiegli właśnie rozprzestrzeniu się tego ognia i zapobiegli pożarowi lasu. To taka sytuacja. Natomiast też warto powiedzieć, że często pożar lasu powstaje nie bezpośrednio w lesie, a na terenach przyległych do lasu, czyli na nieużytkach, często łąki, suche trawy. Tam bezmyślne podpalenie powoduje, że ogień pod wpływem wiatru, a ten często towarzyszy, przenosi się właśnie do lasu i są skutki też tutaj tego dramatyczne.
1: Wspomniał pan o tym, że straty są ogromne w tej sferze biologicznej. Mówimy o ptakach, no, pisklęta czy jaja nie są w stanie uciec. A jak jest ze zwierzyną płową, o ile nie popełniłem błędu, jeżeli popełniłem błąd, przepraszam, znawców tematu i myśliwych, z sarnami, z danielami i tego typu zwierzyną, czy te młode, które już no pewnie się już mogły pojawić o tak wczesnej porze roku. One były w stanie od tego, czy wręcz dorosłe zwierzęta mogły przed tym ogniem uciekać, czy w momencie, kiedy pojawia się dym, pojawia się ogień, one no, tracą orientację i giną żywcem?
0: Na pewno tak, tracą orientację. Ogień rozprzestrzenia się w różnych kierunkach i ten popłoch zwierzyny powoduje panikę i to, że także te osobniki, które powiedzmy sobie są bardziej mobilne, też w takim ogromnym pożarze giną. No wyobraźmy sobie, mówimy tutaj o kilkuset hektarach, nie chcę mówić dokładnie, ponieważ media różnie tutaj donoszą, informacje są różne. Wyobraźmy sobie tylko hektar takiego spalonego lasu, czy hektar pożaru. To jest dużo, a spróbujmy wyobrazić, bo nie mówię, żebyśmy sobie wyobrazili 300 czy 400 hektarów. Tak naprawdę człowiek też miałby problem odnaleźć się w tym też dużym zadymieniu, trzeba wziąć pod uwagę. Także zwierzyna ta, powiedzmy, tak jak wspomniałem, bardziej mobilna też na pewno ginie, no ale wyobraźmy sobie taką drobną zwierzynę, wiele gryzoni, w ściole żyje wiele gatunków, owadów, w stadium larw tak naprawdę. No nie wyobrażam sobie, w zasadzie wyobrażam sobie, jaka to jest tragedia. Nie byłem na miejscu, mogę sobie tylko wyobrazić i w domysłach snuć te obrazy.
1: Te miejsca, które były najbardziej objęte pożarem, można je przyrównać dzisiaj do Sahary, do gruntów, w którym na kilkanaście czy kilkadziesiąt centymetrów w głąb przestało istnieć jakiekolwiek życie?
0: Może nie do Sahary. Las to jest taki teren, że tam

0: wkrótce nastąpi odnowienie. Oczywiście trzeba na to czasu. Zapewne leśnicy poczynią działania w tym, aby odnowić ten las sztucznie. Najpierw trzeba ten teren uprzątnąć. Nie można mówić o pustyni, ponieważ jakby nawet na tym terenie nic nie robić, za chwilę pojawią się tam tak zwane gatunki pionierskie, czyli te, które pierwszo wchodzą na takie tereny i zacznie tam się znów rozwijać życie, więc no, trudno porównać to do pustyni. Natomiast na pewno wygląda to po prostu na ten moment strasznie.
1: Panie Mateuszu, to zostawmy też naszych słuchaczy z krótką przerwą muzyczną. Po niej wrócimy do może nieco delikatniejszego, luźniejszego tematu, ale też związanego oczywiście z lasami. Ja wiem, że pan na co dzień obcuje z przyrodą, z drzewami, z lasem, więc teraz dla odmiany niech pan się wczuje w rolę DJ-a i czego posłuchają nasi słuchacze w tym momencie. Jakaś ulubiona piosenka?
0: Perfekt.
1: To zostawiamy Państwa z Perfektem, a po przerwie muzycznej wrócimy do tego, jak zachować się w lesie, żebyśmy byli w porządku wobec siebie i wobec przyrody.

0: reklama.
1: Ecotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: I wracamy do rozmowy z panem Mateuszem Kliszczem, leśniczym. Las. Las, jaki jest, każdy widzi. Las może być liściasty, las może być iglasty, może być mieszany, może być stary, może być młody. Wszelakiej formy moglibyśmy się doszukiwać lasu, ale jaki on by nie był. Nawet gdyby porównać młodnik gdzieś z naszego terenu do Puszczy Białowieskiej, to w zasadzie dotyczy to jednego i tego samego, czyli obszaru, na którym najważniejsze są drzewa i to one stanowią o tym, w którą stronę to wszystko się zacznie rozwijać. Czy będzie to liściaste, iglaste, mieszane, czy będzie to po prostu jakiś park, taki jak w miastach się spotyka. Ale w każdym z tych miejsc my jako ludzie powinniśmy zachować się w sposób szczególny. Ja pamiętam z podstawówki takie często słyszane słowa: nie drzyj się, bo nie jesteś w lesie. No w życiu nie wydarłbym się w lesie, tak jak potrafię podnieść głos w przestrzeni miejskiej, bo uważam, że w lesie się powinno słuchać, a nie krzyczeć. Są jakieś złote zasady, którymi powinniśmy się kierować. Już nawet nie w kontekście tego ogromnego pożaru, o którym mówiliśmy w pierwszej części, ale tak po prostu będąc w lesie. Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby poczuć tą czystą naturę i zresetować się jako człowiek XXI wieku?
6: No właśnie, dobrze powiedziane. Jako człowiek XXI wieku możemy przede wszystkim korzystać z tego lasu, bo jest otwarty. Możemy swoje pasje realizować, takie jak jazda rowerem, bieganie, uprawianie generalnie sportów, takie pasje jak fotografia czy malarstwo. Tutaj jest, że tak powiem, bardzo duża swoboda. Natomiast co do tego XXI wieku powinniśmy być bardziej świadomi, jeżeli chodzi o to, co zostawiamy w lesie po naszej wędrówce. Ciągłym problemem są śmieci, które po prostu nadal się pojawiają. To nie są jakieś śmieci, które leżą od dawna, tylko posprzątamy w jakiś fragment lasu i po

0: weekendzie najczęściej znowu spotykamy opakowania po napojach, po pożywieniu. I to jest taki problem. Także w tych miejscach, gdzie wyznaczone są do odpoczynku, też po biwakowaniu pozostają śmieci. Wydajemy, niestety tu się muszę odnieść do ekonomii, ale wydajemy bardzo duże pieniądze w skali kraju w lasach państwowych na sprzątanie śmieci w lasach. Można by te środki spożytkować zupełnie inaczej, na przykład wybudować jakąś wiatę edukacyjną, nie jedną, tylko wiele w Polsce, czy utworzyć jakąś ścieżkę edukacyjną bądź jakieś inne formy, ale takie, które mogłyby służyć społeczeństwu. Tutaj jest nadal ten problem. Jeżeli chodzi o takie zachowanie się w lesie, no to właśnie z tym hałasem należy się troszeczkę powstrzymać. Możemy płoszyć zwierzynę, która może wybiec na przykład na drogę, ulicę, czy też jakiś szlak komunikacyjny i może doprowadzić do zdarzenia drogowego. Jeżeli wychodzimy z naszym pupilem, no to oczywiście pies musi być na smyczy, bo też może spłoszyć zwierzynę. Zwierzęta domowe generalnie powinny być na smyczy i tutaj często spotykam się z takimi komentarzami, że to spokojny piesek, on nikogo nie ugryzie. Jednak zwierzyna stroni od naszych domowych pupili i po prostu zwyczajnie wypłoszona potrafi wbiec na jezdnię i doprowadzić do tragedii.
1: W lasach są drogi, drogi techniczne, drogi pożarowe, czy takie, no ja to nazywam drogą pożarową. Są miejsca, w których wydawać by się mogło, że wręcz lasy zapraszają do tego, żeby spacerować po lasach. Ale ja bardzo często lubię zboczyć z tego oficjalnego szlaku wytyczonego przez Lasy Państwowe. I o ile nie robię tego w parkach narodowych, bo tam jest jasno i wyraźnie napisane, że nie schodzić ze szlaków, stosuję się do tego, choć dusza ciągnie w te miejsca, gdzie można by było być samemu, a nie przeciskać się z innymi turystami. Ale w takich zwykłych lasach zejście z tej ścieżki wytyczonej przez leśników, oczywiście z zachowaniem wszelkich kwestii bezpieczeństwa, bo to jest, wydaje mi się, że rzecz, nad którą nie trzeba dyskutować. Ale możemy sobie zejść z tego szlaku, tej ścieżki, drogi i przedrzeć się przez te lasy, przez gęstwinę, między, jak to mawiała moja babcia, sośniakami czy tam grabami, wręcz kosztując tej dzikiej przyrody, przedzierając się jak jakiś pionier. Czy jest to jednak nie do końca mile widziane i lepiej jednak pozostać na tych wytartych szlakach?
0: Generalnie wszystkie szlaki, ścieżki spacerowe, ścieżki edukacyjne są tworzone w takim celu, aby skanalizować ten ruch turystyczny, aby uniknąć nadmiernej penetracji tych terenów leśnych z uwagi na występowanie często gatunków chronionych, tutaj mam na myśli stanowiska roślin chronionych, i taka nadmierna penetracja może prowadzić do wydeptywania, uszkadzania. Stąd też jakby te ścieżki i założenie takie, tworzenie tych ścieżek. Jednak nikt nie zakazał nigdy i mam nadzieję, że nie zakaże spacerowania po lesie, że tak powiem, poza pewnym wytyczonym szablonem, tylko zboczenia z wyokreślenie, z trasy, z drogi, ze ścieżki. Zresztą na tym też polega zbieranie darów lasu, czyli grzybów, owoców, runa. No niestety na ścieżkach byłoby to mało możliwe albo mało efektywne, więc jak najbardziej spacer po takich terenach jest możliwy. Jednak należy zwrócić na nasze żółte tablice z informacją o zakazie wstępu, gdy odbywają się prace leśne, często z pozyskania drewna. Są to prace niebezpieczne dla samych wykonawców, ale przede wszystkim dla tych, którzy mogliby wejść na taką powierzchnię. Stąd też trzeba przestrzegać tych zakazów i takie żółte tablice, jak ktoś spaceruje po lesie, pewnie się spotkał, należy się do nich stosować bezwzględnie.
1: Jesteśmy w lesie, na ścieżce. Słuchamy, jak pięknie ptaki śpiewają. I nagle to piękno natury jest przerwane przez 150 koni mechanicznych, urządzenia, na którym siedzi miłośnik sportów motorowych, który taką leśną ścieżką potrafi jechać kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. On się doskonale czuje w swojej roli, on jest doświadczonym kierowcą, kłada krosa jakiegoś innego motocykla czy samochodu terenowego, przejechał setki godzin w trudnym terenie, wie, że on jest bezpieczny. Ale wyjeżdżając za takiego leśnego zakrętu, nie wiadomo, co możemy spotkać. Macie jeszcze słownik cenzuralnych słów, z którymi zwracacie się do tych, którzy wjeżdżają do lasu właśnie na tego typu urządzeniach, czy tu już bardziej żołnierski słownik się kłania?
0: Musimy używać cenzuralnych słów, także tutaj inne nie wchodzą w grę. Jednak trzeba pamiętać, że zakaz wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi reguluje ustawa o lasach, czyli żadnym pojazdem silnikowym, samochodem, motorem, motocyklem, quadem czy motorowerem nie możemy wjeżdżać do lasu, chyba że są to drogi wyznaczone. Do tego jest informacja, że ruch pojazdów silnikowych jest dopuszczalny. To owszem tak, więc tutaj bez względu na to, czy taki kierowca takiego quada porusza się czy szybko, czy wolno, czy brawurowo, czy nie, nie ma prawa się w ogóle w lesie znajdować. Po prostu tak to reguluje ustawa. Wynika to z tego, że powstają podczas takiej jazdy różnego rodzaju szkody, runa, ściółki, roślinności chronionej. My jako leśnicy podczas prac z zakresu gospodarki leśnej poruszamy się sprzętem mechanicznym, jednak mamy do tego wyznaczone szlaki operacyjne i wiemy, którędy się poruszać, aby minimalizować te szkody. Natomiast osoba, która wjeżdża, że tak powiem, z przypadku, nie wie, gdzie znajdują się zbiorowiska roślin cennych, gdzie znajdują się ostoje zwierzyny, czy też gniazda ptaków, które są objęte strefami ochronnymi, więc jest zakaz. Cenzuralnie, jak pan redaktor tutaj zapytał, cenzuralnie taka osoba jest informowana o tym, że może być, czy jest karana mandatem karnym, ale tu nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć, tylko chodzi o to, żeby społeczeństwo miało świadomość, że ten zakaz wjazdu jest i reguluje go ustawa o lasach, więc nie musi być szlaban postawiony, nie musi być znaku zakaz wjazdu. Po prostu las sam w sobie nie jest do tego, aby uprawiać sporty motorowe.
1: Wspomniał pan o tych gatunkach chronionych czy gatunkach szczególnie cennych. Jest takie chyba przeświadczenie w społeczeństwie, że te chronione gatunki to one znajdują się w rezerwatach, w parkach narodowych, a u nas w takim zwykłym lesie no to co pospolite, same roślinki, same drzewka, które są powszechnie wycinane przez leśników i jest dobrze, to znaczy, że tutaj nie ma żadnych chronionych gatunków. Ale gdyby tak spojrzeć na nadleśnictwo Chełm, czy leśnictwo tutaj Wojsławice, niedużo chyba trzeba szukać, żeby trafić na gatunki, które w Europie są już no niemalże pod kreską.
0: Akurat w leśnictwie Wojsławice to mamy bardzo żyzne siedlisko, siedlisko Lasu Świeżego, czyli roślinność runa jest dość zróżnicowana. I tak, posiadamy wiele gatunków chronionych, takich, które gdy się rozejrzymy dookoła, moglibyśmy tutaj w dość dużej liczebności wymienić chociażby wawrzynę wilczełyko, czy obuwik pospolity. Jest naprawdę wiele gatunków, jest groszek wschodniokarpacki. To tylko kilka, które wymieniłem. Gdybyśmy otworzyli całą listę, to bym tutaj mógł jak litanię cytować.
1: Trzeba się napracować, żeby idąc do lasu móc zobaczyć te gatunki chronione. Czy są jakieś katalogi, czy lasy państwowe na przykład mają jakąś taką mapkę, że tu występuje na przykład taki i taki gatunek i jest narysowany, że później go w przyrodzie można zobaczyć jeden do jednego. Bo często słyszymy o chronionych gatunkach, ale nie wiemy, jak one w przyrodzie w ogóle wyglądają.
0: Tak, mamy oznaczone na mapach oczywiście. Występowanie tych gatunków znamy. Las jest generalnie na mapie bardzo dobrze opisany. Gdy spojrzymy na mapę taką analogową, papierową powiedzmy, to na tej mapie znajdziemy takie informacje jak gatunek panujący w tym drzewostanie, wiek tego lasu, jak również mamy tam zaznaczone gatunki, które występują, gatunki chronione, więc mamy różne rodzaje map.

0: naprawdę i każdy element lasu jest bardzo dobrze opisany. Jest to też opisane w tak zwanym planie urządzenia lasu, który jest sporządzany co 10 lat i na podstawie tego planu urządzenia lasu prowadzimy gospodarkę leśną, uwzględniając także, że te aspekty przyrodnicze, te aspekty, które wpływają na ochronę lasu, ochronę przyrody.
1: To teraz, proszę Państwa, z tym coraz optymistyczniej w naszym programie się robi, a tak to powinno wyglądać. Był perfekt, to teraz idąc tym tokiem rozumowania, Lady Punk?
0: Czy jak coś? Najbardziej, jak najbardziej.
1: To teraz Lady Punk, a później wrócimy do pytań o to, co w pewnym momencie może być na wyciągnięcie naszej dłoni, a za chwilę stać się rzeczą nieosiągalną, a o której człowiek marzył od zarania dziejów.

0: 9 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Wracamy do rozmowy z panem Mateuszem Kliszczem. Panie Mateuszu, pan z wykształcenia, z zamiłowania jest leśnikiem, ale ma też to drugie zamiłowanie w postaci ptaków wszelakich. Ptaki, które żyją na naszym terenie, można by było zliczyć na palcach rąk i nóg i byśmy mieli zamknięty katalog, tak mniej więcej, nie licząc tych niektórych gatunków pojawiających się cyklicznie w określonych porach roku. Ale nie zmienia to faktu, że w lasach naszego regionu można znaleźć naprawdę cudowne ptaki, i te drapieżne, i te niedrapieżne. Tylko żeby je zobaczyć, no właśnie, i wrócimy tutaj do drugiej części rozmowy, trzeba zachować się tak, jakby nas w tym lesie nie było, prawda?
3: No tak, obserwacja ptaków to wymaga na pewno dużej cierpliwości, dobrego oka i tak naprawdę sporej ilości czasu. Obserwacja ptaków jest naprawdę trudna. Oczywiście też znajomość gatunku, bo na pewno znajomość zachowań pewnych gatunków ptaków bardzo pomaga w ich obserwacji. Więc tak, tutaj postawiłbym głównie na cierpliwość i znajomość gatunku.
2: W promieniu 20 kilometrów, gdybyśmy stąd z leśniczówki ruszyli w las, trafilibyśmy na gniazda orła?
3: Nie trafilibyśmy, ale moglibyśmy trafić na bielika. Nie w leśnictwie Wojsławice oczywiście, ale tak, na terenie nadleśnictwa Chełm mamy gniazda bielika, tylko należy nie mylić. Bielik to nie orzeł. Także tutaj często wkrada się ten błąd, że mówimy orzeł bielik. Nie, orzeł to orzeł przedni na przykład, a bielik to bielik.
2: Więc z rodziny jastrzębowaty.
3: Tak.
2: To jest bardzo rzadki gatunek, który u nas tutaj występuje. Czy możemy szczycić się tym, że pan spojrzał tak w kierunku godła, mówiąc o bieliku, że jednak występuje u nas jako patron naszego państwa, jakby nie patrzeć?
3: Tak, no, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten gatunek, no jest bardzo imponujących rozmiarów, bo rozpiętość skrzydeł sięga 2,5 metra, więc jeżeli go zaobserwujemy w locie, to na pewno robi to wrażenie. Zmierzyliśmy się kiedyś z taką trudną sytuacją. Ktoś niestety... Znaleźliśmy martwego po prostu bielika. I żeby można było go pokazać społeczeństwu z bliska, to mamy w swoich zbiorach taki spreparowany, można go obejrzeć. Tylko dlatego go posiadamy, że po prostu został znaleziony martwy. Dlaczego? Trudno powiedzieć.
2: To teraz z wysokości schodzimy do samego dna lasu. No może dna to tak też nieodpowiednie słowo, ale będziemy mocno stąpać po ziemi. Zawsze mi się wydawało, że zając jest to zwierzę, które występuje tylko i wyłącznie na łąkach, na polach i w lesie go nie uświadczy. A nie tak całkiem dawno, w ubiegłym roku, mniej więcej o tej porze roku właśnie, spacerując po lesie, zauważyłem dwa przepiękne, cudowne zajączki, które sobie hasały, nie spodziewając się, chyba od zawietrznej szedłem i nie wyczułem jej jeszcze. I dopiero po chwili głębszego zastanowienia, no przecież zające w lasach też występują. Mamy tych zajączków trochę, czy to, co w pewnym momencie myśliwi głównie też podejmowali, że strasznie spadła populacja zajęcy. Jak to u nas wygląda na dzień dzisiejszy?
3: To tak wrócę trochę do dzieciństwa, bo pamiętam, gdy gdzieś tam się spacerowało, szczególnie zimą po polach, jeszcze kiedyś te miedze były częściej spotykane, te pola były węższe, to tak naprawdę pod każdą miedzą gdzieś tam zając się chował i było ich bardzo dużo. Nawet pamiętam takie czasy, jak były łapane żywcem i gdzieś tam wywożone do innych krajów. Było ich po prostu bardzo dużo. Później ta populacja zająca znacznie spadła. Zapewne tutaj do tego przyczyniły się drapieżniki i tutaj mam na myśli pewnie lisa najbardziej. Teraz mogę powiedzieć tak optymistycznie, że coraz częściej spotykamy zające, także w lesie oczywiście, i ta populacja się bardzo odbudowała. Naprawdę cieszy oko, Był też taki czas właśnie też wśród myśliwych, tak zwane polowanie wigilijne się odbywało, taka była tradycja. Ja nie jestem myśliwym, ale znam taka tradycja była, że właśnie w polowanie wigilijne myśliwi strzelali zająca i go tam dostarczali wdowie po zmarłym myśliwym. Taka tradycja. I ona w pewnym momencie przestała być taka żywa. Po prostu zaniechano polowania na zające. I faktycznie widać, populacja się odbudowała. Także cieszy oko. Zając naprawdę jako sympatyczne zwierzę w lesie cieszy oko.
2: Mniej sympatycznie wyglądające straszą nas tymi zwierzątkami. Ja przyznam szczerze, nie widziałem go już w naturze z 8 lat to na pewno. A nie, przepraszam. 3 lata temu widziałem, jak mi w lesie przez drogę przebiegał. Dobrze, że nie jechałem zbyt szybko. Ale kwestia dzików. Też w pewnym momencie było ich sporo. Mówiło się wręcz, że to jest nadpopulacja, w szczególności rolnicy, którzy mieli swoje pola przy lasach. Później ASF i cała ta kwestia odstrzału. Są u nas gdzieś te dziki? Można je spotkać, bo w Gdyni to na plaży najszybciej, a jak u nas na terenie.
3: Tak, był taki czas faktycznie, że tych dzików było mało. Przyczyną wiadomo, był ten amerykański pomór świń, ASF. Jednak w ostatnich 2-3 latach można śmiało powiedzieć, że ta populacja się odbudowuje. Spotykam w lesie może nie same dziki, ale miejsca, gdzie buchtują jakieś małe bagienka, gdzie widać bytowanie tego gatunku. Także dzik w lesie oczywiście jest. Na pewno w mniejszej liczbie niż to było przed laty, przed tym całym ASF-em, przed 2015 rokiem, ale jest spotykany coraz liczniej.
2: A jelenie? Bo to najbardziej chyba imponujące zwierzęta kopytne na naszym terenie. No, dalej na północ mają żubry, my żubrów nie mamy. A na południe też mają żubry, bo w Bieszczadach przecież żyją. U nas jeleń chyba jest takim największym kopytnym, który się, nie licząc łosia, ale łoś jest specyficzny, pojawiają się w lasach. Jeżeli ktoś uważnie będzie chodził sobie na spacery po lasach, poroże zrzut gdzieś tam może znaleźć.
3: Tak, trzeba mieć troszkę szczęścia, żeby znaleźć zrzuty. Jednak tak, jeleni jest populacja bardzo duża, bym powiedział, tak wracając 20 lat wstecz, w leśnictwie Wojsowice nie było jeleni. Przez ostatnie kilka, może nawet przez dekadę można powiedzieć, ta liczebność jelenia jest większa, jest dość duża. My nawet mamy z tego powodu też troszeczkę kłopotów, ponieważ jeleniowate ogólnie czynią nam szkody w uprawach leśnych, potrafią nam zgryzać nasze młode drzewka, które sadzimy, pielęgnujemy przez lata, więc szkody od zwierzyny są spowodowane przez te zwierzęta. Mówię tutaj teraz ogólnie o jeleniach, o sarnach, o łosiach. Także szkody w uprawach rolniczych przez te gatunki są dość duże, więc cieszy oko, owszem, dostojny gatunek, szczególnie jak mówimy o byku jelenia, ale też potrafi z nami sobie pogrywać z leśnikami.
2: A to spryciarz jest.
3: Tak, potrafi, jest taka forma ochrony lasu przed zwierzyną, jak grodzenia pewnie niektórzy spotkali, spacerując po lasach, właśnie schodząc ze szlaku czy ze ścieżki. No to jeleń sobie spokojnie radzi, potrafi przeskoczyć takie dwumetrowe ogrodzenie, nie jest to dla niego żaden problem, więc sprytny jak najbardziej.
2: Powinniśmy się bać zwierzyny w lesie, bo rodzice często, małe dzieci straszą, że bo cię wyślę do lasu. Może kiedyś tak straszono, dzisiaj to już nie wchodzi w grę, ale tak mówią, że wywiozę cię do lasu albo zawiozę cię do lasu, zostawię cię w lesie, cię wilki zjedzą. No, wilki się co prawda pojawiają u nas coraz częściej, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo kocham te zwierzęta. Niemniej to jest ich naturalne środowisko, to jest ich dom. To my jesteśmy tutaj intruzami, jeżeli wchodzimy do lasu. Ale czy powinniśmy się tak bardzo tej zwierzyny bać? Bo jeżeli zaistnieją pewne okoliczności, to nawet nieduża odległość od dzikiego zwierza nam za bardzo nie grozi.
3: Powiem tak, mnie straszono czarną wołgą, więc chodziłem do lasu, jak byłem dzieckiem. Stąd chyba mi to tak zostało. Generalnie zwierzyna dziko żyjąca stroni od człowieka i naprawdę bardzo rzadkie przypadki są, aby gdzieś były jakieś sytuacje, gdzie dzika zwierzyna atakuje człowieka. Mówimy tutaj o jakichś takich standardowych sytuacjach. Oczywiście zdarzają się przypadki, ale jest ich nie tyle dużo, aby już dzieci małe straszyć, więc tutaj spokojnie, swobodnie można u nas po lesie spacerować i korzystać z uroków natury.
2: To takie 10 pytań do. Ja wiem, że na co dzień pan po lesie chodzi w butach, bo inaczej by się nie dało wykonywać swoich obowiązków, ale taka przebieżka po lesie, po leśnym runie na bosaka, dla kogoś, kto chodzi tylko po dywanie albo w butach sportowych, może być czymś karkołomnym wręcz, ale daje to ogromną przyjemność, prawda? Panie Mateuszu, bo ja wiem, pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, że zdarzało się panu chadzać, zwłaszcza rosą, po lesie na bosaka.
3: Tak, doskonałe doznania. Nawet powiem szczerze, na różnego rodzaju wydarzeniach, gdy jesteśmy ze stoiskiem edukacyjnym, to zabieramy troszkę lasu ze sobą i tworzymy taką tymczasową na potrzeby wydarzenia, taką ścieżkę zmysłów, po której można właśnie, już dzieci chodzą zamkniętymi, z zawiązanymi oczami i zgadują, czy wędrują po szyszkach, po igliwiu, po piasku, no po tych elementach, które możemy spotkać w lesie. Jest to dość trudne, ale na pewno w pewien sposób przyjemne. Na swój sposób, o tak powiem.
2: A jeżeli idziemy sobie takim lasem i trafimy na takie śródleśne bagienko, nieduże, jakaś taka stojąca większa kałuża, ale można się domyślać, że ona nie jest z ulewy z dnia poprzedniego, tylko że ona w tym lesie się utrzymuje na dłuższy, przez dłuższy czas. To mamy 70-80% prawdopodobieństwo, że jeżeli cichutko będziemy sobie tam siedzieć i poświęcimy parę godzin, może kilkanaście w niektórych przypadkach, to przyjdą zwierzątka, żeby się tam napić, potaplać, dziki sobie troszeczkę pobaraszkować w tym bagnie. To są takie miejsca, takie naturalne czatownie, gdzie możemy obserwować tą zwierzynę. Oczywiście nie strzelać do niej. Jedyny strzał do tej zwierzyny, jaki możemy wykonać, to migawką fotograficzną. To są takie miejsca naturalne, gdzie możemy spotkać najszybciej zwierzynę.
3: Tak, naturalne takie miejsca, szczególnie jakieś obniżenia terenu. Są też takie miejsca, gdzie biją po prostu źródła i ta woda nawet w okresie suszy, może nie takiej jak tegoroczna, ale w okresie suszy też ta woda tam stagnuje, więc jest to doskonałe miejsce dla zwierzyny, a zwierzyna dobrze zna las, nie używając mapy i kompasu. Więc tutaj też wrócę, ta cierpliwość jest oczywiście potrzebna, ale istnieje duża szansa na to, że jakaś ciekawa zwierzyna w takim miejscu się pojawi.
2: Ale pod warunkiem, że nie wejdziemy na to miejsce prosto z perfumerii, bo te zapachy z perfumerii jednak zwierzyna z kilkunastu kilometrów pewnie jest w stanie wyczuć.
3: Zgadza się. Tutaj musimy się troszeczkę, że tak powiem, zezwierzęcić i nie używać pachnideł idąc do lasu.
2: Biały jeleń kiedyś takie popularne mydło było. Nie wiem, czy teraz też się go używa. Myśliwi chyba go używają.
3: Nie wiem, ja nie używałem, ale skoro działało, to pewnie polecamy.
2: Panie Mateuszu, tak zbliżając się ku końcowi, powiedział pan bardzo ważną rzecz, że zwierzyna doskonale zna las i nie gubi się w nim bez użycia map i kompasów. Nam się może przydarzyć taka sytuacja, że schodząc z tego utartego szlaku, czy będąc nawet na ścieżce w lesie, o jeden obrót za dużo i błędnik spłata figla i nie będziemy wiedzieli, czy przyszliśmy z tej, czy z tamtej strony, czy iść w tą, czy w tamtą. No i już w głowie się pojawia prosty scenariusz. Wyciągam telefon, nie ma zasięgu, nie wezmę pomocy, zjedzą mnie dzikie zwierzęta w tym lesie. Nie do końca tak jest. Nie ma u nas aż tak ogromnych kompleksów leśnych, żeby na kilka dni się w nich zagubić. No chyba, że ktoś jest wyjątkowo sprytny, no to mu się może to udać. Ale w lesie nie tak dużo trzeba, żeby się odnaleźć i wrócić do domu.
3: Nie tak dużo. Las przede wszystkim jest podzielony na oddziały. Taki typowy oddział, jakbyśmy popatrzyli tak z góry, to te oddziały widać, są

0: podzielone tak zwanymi liniami oddziałowymi i taki typowy oddział ma długość 600 metrów, a szerokość 400 metrów. I na skrzyżowaniu tych linii oddziałowych, które te oddziały oddzielają, stoją takie słupki oddziałowe z numeracją oddziałów. Czyli jeżeli taki słupek stoi właśnie na takim skrzyżowaniu, to opisane są na nim cztery oddziały najczęściej. I najmniejsze numery tych oddziałów, ich wierzchołek wskazuje kierunek północny. Więc już mamy pewne ułatwienie, jednak należy wiedzieć, skąd przyszliśmy. Czyli już idąc do lasu, wybierając się z naszego miejsca postojowego, gdzie się zatrzymaliśmy, gdzie weszliśmy do lasu, trzeba być dość dobrze skoncentrowanym, aby orientować się, w jakim kierunku zmierzamy, no i w jakim kierunku później będziemy musieli wrócić. Więc taka podpowiedź, ta infrastruktura leśna też może właśnie podpowiedzieć kierunek właśnie w jakim należy zmierzać. Czyli tak powtórzę, najmniejsze numery oddziałów opisane na słupku oddziałowym, który ma kształt taki przekrój kwadratu, ich wierzchołek wskazuje kierunek północny.
1: Już nigdy się nie zgubimy w lesie. Wchodząc do lasu, pamiętajmy o tym, że jest to bardzo wrażliwe środowisko i nasz nawet nieumyślny błąd może spowodować ogromną tragedię, jak ta, o której mówiliśmy w pierwszej części programu, więc wchodząc do lasu zawsze kierujmy się kilkoma zasadami, a jedną z nich to, co przyniosłeś, zabierz ze sobą. Skoro w jedną stronę można wnieść kilka kilogramów, to i wynieść można kilka kilogramów, ale tego, co się przyniosło.
0: Z powrotem jest lżej, jeżeli spożyliśmy napoje i posiłki, z powrotem będzie lżej, więc tak optymistyczniej może.
1: No tak, to mniej musimy wynieść, nie wynosimy flory i fauny, bo to przecież nie o to chodzi, ale przede wszystkim dbajmy o to, żeby las był bezpieczny, żebyśmy my i nasze dzieci, wnuki czy prawnuki też mogły cieszyć się tą fantastyczną polską przyrodą, polskim lasem. A ja przypomnę Państwu, że moim rozmówcą był dzisiaj Mateusz Kliszczy z Nadleśnictwa Wojsławice. Dziękuję pięknie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na leśnych ścieżkach.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
3: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
1: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
0: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
2: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn, i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku. Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy, jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni, wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.
4: Słuchacie Bonton Radio.

Wszystko gra, słyszymy się, także jest dobrze. Ja pamiętam rok 2013, kiedy ukazała się płyta Now What? To był wielki powrót Deep Purple w wielkim stylu i wtedy ja pamiętam komentowałam, że być może to będzie ostatnia płyta, no bo przecież zbliżają się do 70, no i ileż można grać? No, okazuje się, że od tamtego czasu były jeszcze raz, 2, 3, 4, były 4 płyty. I teraz będzie płyta kolejna, a utwór, który on zapowiada, jest po prostu doskonały. Arrogant Boy, właśnie słyszeliśmy przed chwilą. Gitarzysta nowy, Simon McBride się nazywa. On grał na poprzedniej płycie z zaledwie wydanej 2 lata temu. To jest młodzian, bo Steve Morse odszedł kilka lat temu, a on ma raptem 46 lat. A później drugi najmłodszy to jest Don Airey, grający na klawiszach, zaledwie 78. Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, oni wszyscy kończą w tym roku, albo już skończyli, 81 lat. No i grają, i to jeszcze jak grają, koncertują, też przyjeżdżają do Polski. Arrogant Boy, a płyta nazywa się Splat, będzie się tak nazywać, ukaże się 3 lipca, 13 utworów, właśnie od utworu Arrogant Boy zaczyna się płyta. Oczywiście Ian Gillan nie ma już takiego głosu jak kiedyś, ale ciągle w sposób jakiś magiczny ten głos jeszcze brzmi. Wyobraźcie sobie 81 lat i tak śpiewać. A jak śpiewał

60 lat, ponad 60 lat temu, to było 72, nie, no to jest 53-4. To było na koncercie Child in Time z koncertu Made in Japan. Tak wtedy Jan Gilan potrafił wyciągnąć.

No tak, kiedyś Ian Gillan potrafił zaśpiewać. Bardzo miał tam wysoki głos i korzystał z niego aktywnie. Child in Time to z koncertu z roku 72, a sam utwór pochodzi z 70, chyba na płycie In Rock, to był 70 rok. Więc 56 lat temu. Mają się dobrze i niech tak trzymają. Deep Purple niedługo powróci z nowym albumem. No a teraz pierwsza premiera na dzisiaj płytowa.

29 maja ukaże się nowy album Björna Risa, album koncertowy, to mini album w zasadzie, zupełnie nie wiem dlaczego nie pełny album koncertowy, zapis koncertu, a tylko 4 utwory. Björn Ris, znany nam bardzo dobrze Norwek, którego śledzimy karierę solową od lat, ale również zespołem Airbag. Zawsze takie klimatyczne utwory, zimne, skandynawskie klimaty. No i zawsze taka nuta czegoś niespokojnego. Ogólnie zawsze elementy tak zimnego norweskiego piękna. O tak to może opiszę. Może nie w tym utworze, ale zawsze coś tam tego typu się pojawia na jego płytach. Lifandi, tak będzie zatytułowany ten album. Z tych 4 utworów posłuchamy sobie dzisiaj 3, za nami pierwszy Gone, a teraz jeszcze 2, Gateway i Fimbul Winter. Björn Ris.

Björn Riis to norweski David Gilmour, tak można go określić. Gra na gitarze w sposób bardzo podobny jak David Gilmour. No i nie kryje fascynacji Davidem Gilmourem. A propos tego gitarzysty, dzisiaj jeszcze posłuchamy zespołu Pink Floyd z ostatnio opublikowanego bootlegu. Ten bootleg był dostępny już wcześniej. On krążył w różnych obiegach, ale teraz został wydany oficjalnie i został też zremasterowany przez Stevena Wilsona. Jakość, jak to bootleg, nie jest doskonała, ale za to jakość muzyki jest fenomenalna. Suita Echa to dzisiaj na koniec w doskonałej wersji z saksofonem, innej wersji niż ta wersja studyjna. To naprawdę wielka, wielka gratka. Pink Floyd nie boi się publikować bootlegów, wiele z nich już się ukazało, natomiast Genesis niestety tego nie robi, a tyle jest dobrej muzyki, którą można by wydać, nawet lepszy, dużo lepszej jakości niż tej Pink Floyd. Graliśmy, grałem, bo ja mam te bootlegi dużo i większość, mam do nich dostęp, no i pewnie będziemy jeszcze grali, kiedy będzie chwilka na to czasu. No to druga premiera na dzisiaj.

Zespół nazywa się Karsius. Nie wiem, czy słuchaliśmy go kiedyś wspólnie. Wydaje mi się, że nie. No ale lepiej późno niż wcale. Całkiem nieźle grają, prawda? Karsius to zespół z Kanady i...

No, istnieje już jakiś czas, bo to jest siódma płyta tego zespołu. Nazywa się Black Soul Sickness. No i przynosi taki metal progresywny, czasami klimatyczny. Zresztą nie ma sensu opisywać muzykę. Niech muzyka się sama broni. Black Soul Sickness to tytuł płyty, a za nami utwór Rise i jeszcze dwa w tej chwili. Awakening the Spirit i ponad 13-minutowy Wallow. Duża dawka muzyki z nowej płyty zespołu Carcass.

To była formacja Carsius, a teraz wracamy do płyty Legacy Pilots. Przed tygodniem słuchaliśmy części pierwszej, czy pierwszej płyty z tych dwóch nowych. Camera Obscura, część pierwsza, to było tydzień temu, to bardziej lekkie, lżejsze piosenki, utwory, a na Camera Obscura, część druga, to są bardziej mroczne i bardziej progresywne kompozycje. Leave the Prison, a później 15-minutowy The Illusion of Knowing. Legacy Pilots.

To było Legacy Pilots. No a teraz prawie jesteśmy u końcu, przy końcu audycji, ale zanim główny utwór, który miałby na koniec, to jeszcze jeden.

to jest ten album Pink Floyd, o którym wspominałem, Bootleg, Live from the Los Angeles Sports Arena. To było 26 już zaraz, śpieszę, żeby powiedzieć. To się wszystko wydarzyło, ten koncert miał miejsce 26 kwietnia 1975 roku. No i to bootleg, a zremasterowany bardzo ładnie przez Stevena Wilsona. Mówiłem, że jakość jest troszeczkę słabsza niż normalne nagrania, ale to jest cecha charakterystyczna bootlegów. No bo bootleg to nagranie nieoficjalne, gdzieś tam przez kogoś, ewentualnie z deski rozdzielczej. W każdym razie teraz suita echa i wersja świetna, bo wersja z saksofonem. To już do końca audycji. Za wspólnie spędzone 2 godziny. Dziękuję, Tomasz Skibiński. Do zobaczenia następnym razem. Dobranoc. Do usłyszenia raczej.

0: Yeah.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.